0: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami. Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami. W większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
1: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
2: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
3: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które wysyłali.
4: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
0: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
5: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Łuczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45. Plan jest jeden.
6: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach. Poranek z mgłami, widoczność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. W ciągu dnia chmury i słońce, ale nie powinno padać, za to mocno powieje na Pomorzu. Na północy dziś najchłodniej do 15 stopni, w centrum do 19, na południu do 21.
7: Ponton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
5: Orlon Radio. I wszystko gra. Orlon Radio.

0: reklama.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilet. Bilecik.pl, bilety na.pl oraz w Hadeku.
0: Reklama.
2: Bon Ton Radio.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka natury.

0: Naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje

0: witaminę D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach. W województwie lubuskim w budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.
1: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
0: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
2: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
0: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
5: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
6: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
0: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Dwie firmy chcą zbudować zielony parking przy ulicy Jedność w Chełmie. Tańsza oferta wynosi 492 tysiące złotych i mieści się w budżecie miasta. Plan zakłada około 50-60 miejsc. Wykonawcy jeszcze nie wybrano. Uwaga na fałszywe maile o błędach w rozliczeniach podatkowych. Oszuści podszywają się pod Krajową Administracją Skarbową i przesyłają złośliwe załączniki. Nie otwierajmy ich, grożą kradzieżą danych. Podejrzane wiadomości najlepiej zgłaszać do CERT Polska. Seniorzy wystąpią dla seniorów. Chełmska Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na przedstawienie Pan Drops. Na scenie pojawią się aktorzy z uniwersytetu, a funkcję suflera będzie pełnić Marianna Małek. O tym wydarzeniu więcej w wiadomościach. Zapraszam o 7:30.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Poniedziałkowy poranek jeszcze mglisty w wielu regionach, ale w ciągu dnia pojawi się słońce, pojawią się też chmury, choć padać nie powinno, za to mocno powieje na Pomorzu, a termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 na południu.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.

0: Na otarcie łez mam dla was dobrą informację. Już dosłownie za 4 dni będzie weekend. Tak jest. Nie ma co liczyć poniedziałków. Dajcie spokój. Zaraz ten dzień zleci, nie wiadomo kiedy, więc nie ma sensu. Jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek, piątek i znowu weekend. Tak, wiem, że tęsknicie, wiem. No ale szybko zleci, obiecuję. Na ten moment pragnę was poinformować, co tam ciekawego urodziło się w naszej kartce z kalendarza. No i dzisiaj mamy pod 5 października, 278 dzień roku, 41 tydzień roku. No i swoje imieniny. Na pewno ktoś świętuje, na pewno. No i będą to Igor, Faustyna, Apolinary, Donat, Tulia oraz Wiktoryn. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów bardzo gorąco pozdrawiamy. No i zapraszamy do słuchania Radia Bonton. No i dzisiaj musimy pozdrowić też nauczycieli. Może dzisiaj nie 14 października, to nie jest Dzień Edukacji Narodowej, ale dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. To jest dopiero trudny zawód. No, cierpliwości naprawdę trzeba mieć bardzo, bardzo dużo. A czasami nawet i więcej.
1: Słuchacie Bonton.

0: reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Leżąc w sobotę na kanapie i patrząc się po prostu w sufit, zauważyłam coś fascynującego i dzisiaj pytanie zadaję ja. Jest to pytanie z kategorii człowiek siedzi sobie w pokoju, w domu, patrzy w górę i nagle zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, których wcześniej absolutnie nie potrzebował wiedzieć, czyli tak jak ja, zupełna cisza i gapimy się. No właśnie i teraz, dlaczego muchy latają pod żyrandolem? I nie chodzi nawet o to, że krążą sobie po pokoju, chodzi o ten konkretny moment, kiedy kilka much urządza sobie pod żyrandolem coś w rodzaju lotniczego ronda, odbija się tak jakby od jakiejś niewidocznej ściany, a żyrandol jest wyłączony, żadnego światła, a one latają właśnie w tym miejscu, jakby znajdowało się tam jakieś niewidzialne pole siłowe. Obserwowałam to dobrych 10 minut i teraz, czy ono istnieje? No nie, przynajmniej nie takie, które przyciągałoby muchy do żyrandola. Powodów może być kilka i właśnie wygooglałam. Po pierwsze, muchy nie latają przypadkowo. Ich lot jest silnie związany z tym, jak odbierają otoczenie. Korzystają między innymi ze wzroku, węchu, mechanoreceptorów i informacji o ruchu powietrza. No nieźle jak na takie muchy. Pod sufitem warunki mogą być dla nich po prostu atrakcyjne. Ciepłe powietrze unosi się do góry, a w pomieszczeniu powstają bardzo delikatne prądy powietrza. Dla nas praktycznie niewyczuwalne, dla małego owada mogą być istotnym elementem środowiska. Do tego dochodzi orientacja przestrzenna. Muchy mają świetny system wzrokowy, dlatego tak szybko uciekają przed łapką i bardzo szybko reagują na ruch. Potrafią utrzymywać określoną pozycję względem otoczenia i wykonywać mnóstwo drobnych korekt lotu. Dlatego z naszej perspektywy może wyglądać, jakby wisiały nieruchomo w jednym miejscu lub wiecie, poruszają się jak nagle, jak kursor myszki. Niesamowite. W rzeczywistości cały czas pracują skrzydłami i korygują swoją pozycję. Ale dlaczego akurat pod żyrandolem? No właśnie. Tu może działać kilka rzeczy jednocześnie. Prądy powietrza, temperatura, kontrast na tle sufitu, charakterystyczny punkt w przestrzeni, a czasem po prostu przypadkowe zachowanie związane z przemieszczaniem się much po pomieszczeniu. Ale to zawsze jest żyrandol. Nie wiem. Jeszcze jedna ciekawostka znalazłam. Muchy często gromadzą się w określonych miejscach, ponieważ ich zachowanie nie jest wyłącznie indywidualne. Mogą reagować na obecność innych much i na sygnały środowiskowe, dlatego jeśli jedna zaczyna krążyć w konkretnym miejscu, kolejne mogą pojawić się w pobliżu i właśnie to zaobserwowałam w sobotę. Czyli nie. Niestety, żyrandol prawdopodobnie nie imituje tajemniczej energii przyciągającej muchy. Chociaż przyznaję, kiedy patrzyłam na nie z dołu, a one przez kilka minut wykonywały te ruchy, gdzie wyglądały jakby obijały się o niewidoczną ścianę, teoria o niewidzialnym polu siłowym zaczyna brzmieć całkowicie przekonująco. Może zostańmy przy tym. Tak jest. I właśnie dlatego warto czasem spojrzeć w górę i zapytać, a dlaczego? Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na Kup Bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
8: To, że jesteście blisko, oznacza jedno. Możemy zaczynać. Czas na emisję pierwszych w tym tygodniu najświeższych informacji lokalnych. Zapraszam, minęła 7:30.
9: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 7:30. Eliza Kudelska-Nowosad. Dwie firmy chcą zbudować zielony parking przy ulicy Jedność w Chełmie. W miniony piątek otwarto oferty w przetargu, a tańsza mieści się w kwocie przygotowanej przez miasto. Lubelska spółka zaproponowała 492 tysiące złotych, a to o 68 tysięcy mniej niż przewidziane na zadanie 560 tysięcy. Druga oferta opiewa na 738 tysięcy złotych. Otwarcie ofert nie oznacza jeszcze wyboru wykonawcy. Ale przypomnijmy, że parking na osiedlu dyrekcji jest pomysłem zgłoszonym do budżetu obywatelskiego na 2026 rok. Poparło go w głosowaniu ponad 1500 mieszkańców. Zgodnie z założeniami ma powstać około 50-60 miejsc postojowych. Teren zostanie utwardzony ażurowymi płytami, które pozwalają wodzie przesiąkać do gruntu, a trawie rosnąć w ich otworach. Inwestycja ma uporządkować parkowanie na trawiastym terenie. Wybrana firma będzie odpowiadać zarówno za przygotowanie projektu, jak i budowę. Trzeba naprawdę uważać. Oszuści znów podszywają się pod Krajową Administracją Skarbową. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile do podatników. Informują o rzekomych błędach w rozliczeniach. Chcą w ten sposób wywołać strach i wymusić szybką reakcję. Do wiadomości dołączają niebezpieczny plik. Nazywają go raportem o wykrytych rozbieżnościach. Jego otwarcie natychmiast instaluje złośliwy program na naszym urządzeniu. Dzięki niemu złodzieje zyskują zdalną kontrolę nad sprzętem, a to pozwala im na kradzież prywatnych danych. Eksperci apelują o zachowanie dużej ostrożności. Nigdy nie otwierajmy podejrzanych załączników. Problemy z podatkami najlepiej sprawdzać bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym. Z kolei fałszywe wiadomości zgłaszajmy do CERT Polska lub przez aplikację mObywatel.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: 10 października w Krasnym Stawie będzie obchodzone coroczne święto żołnierza rezerwy. Zostało ustanowione w 2019 roku przez ministra obrony narodowej jako wyraz szacunku i podziękowania dla rezerwistów. Data nawiązuje do historycznego zwycięstwa wojsk polskich pod Koronowem w 1410 roku, gdzie rycerstwo pospolitego ruszenia pokonało siły zakonu krzyżackiego. Wydarzenie to jest uważane za przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych w średniowiecznej Europie.
0: Uroczystość poprzedzi msza święta w kościele świętego Franciszka w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego o godzinie 10. Dalsza część, myślę, że to będzie godzina 11.15, 11.30. Odbędzie się dalsza część na placu 3 maja. Będzie się odbywała zgodnie z ceremoniałem wojskowym, począwszy od stworzenia medlu przez dowódcę uroczystości, odegranie hymnu państwowego poprzez apel poległy, salwę honorową, kończąc na złożeniu wieńców pod pomnikiem bohaterom ziemi krasnostawskiej, a następnie odbędzie się defilada pododdziałów uczestniczących w tej uroczystości. Asystę honorową wystawia 19. Nadbużeńska Brygada Obrony Terytorialnej w Chełmie.
9: Mówi major rezerwy Janusz Rzepka, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. 2 godziny później w Muzeum Regionalnym będzie można obejrzeć wystawę okolicznościową. Natomiast w godzinach 10.14 na placu 3 maja odbędzie się też pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz innych służb mundurowych. Chełmska Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zapraszają dziś na familijne przedstawienie skierowane do seniorów.
10: Rozpoczynamy Weekend Seniora z kulturą. Jest to taka ogólnopolska akcja i my jako biblioteka aktywnie się włączamy, organizując wydarzenia kierowane tak naprawdę do wszystkich, nie tylko do seniorów, chociaż dedykowane dla seniorów. W poniedziałek o godzinie 9 wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych zapraszamy Państwa na familijny spektakl Pan Drops i jego trupa Jana Brzechwy. Myślę, że dostarczy on nam wielu wrażeń, wielu emocji.
9: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor biblioteki, a na scenie wystąpią aktorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Renata Adamczyk, Barbara Daruk, Danuta Szajder, Antonina Świderska, Leokadia Łódź. Będzie można też zobaczyć Krystynę Lewczak, Elżbietę Król, Bogusława Mikołajczaka i Bogdana Słomińskiego.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W remoncie jest ulica Wyszyńskiego w okolicach jednostki Straży Pożarnej, jak również Przemysłowa na odcinku między Rolniczą a Fabryczną. Ubytki w jezdni zostały załatane na Alei Armii Krajowej, natomiast na nierówności uważajcie na Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, jeżeli zmierzacie w kierunku Ronda Turbinowego. Roboty są ponadto prowadzone na DK12, gdzie powstaje obwodnica Chełma. Co do Chełma, to zero zaskoczeń, bo największy ruch panuje na drogach prowadzących do centrum, a w samym centrum zachowajcie większą czujność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych oraz poszukiwania miejsca parkingowego.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków

0: Świetny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Reklama. Bond.

0: Po weekendzie warto sobie otworzyć gazetkę jakąś, poczytać przy kawie, no i być na bieżąco z tym, co tam się wydarzyło przez te ostatnie kilka dni. No ale teraz te czasy się zmieniły, ludzie zamiast po gazetę to sięgają po swojego smartfona i co? I szukają tam. Moja mama bardzo często: synu, a słyszałeś, coś tam się takiego strasznego wydarzyło, albo że jakieś tam rzeczy powodują jakieś straszne choroby i tak dalej. No jest tych bredni w internecie bardzo dużo, więc ja wam odradzam szukania informacji w niesprawdzonych źródłach. Najlepszy będzie dla was nasz lokalny portal supertydzień.pl. Tam na bieżąco was aktualizujemy i informujemy z bieżącą sytuacją w naszym mieście, więc zapraszam was serdecznie nawet i w tej chwili. My powoli zbliżamy się do godziny 8. Pragnę zauważyć, jak zwykle po 8 będziemy mieli gościa, więc zapraszam. Kilka minut po 8 startujemy z naszą poranną rozmową. No i ja osobiście też będę razem z wami. No i przede wszystkim dla was, no moi drodzy, dla was.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
1: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Dorota Werdycka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
1: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
0: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
2: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
3: Jak ostatnio zatankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
4: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
2: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
5: Po kliknięciu w taką reklamę trafiliśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
2: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
0: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
6: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówi pomocnik Sebastian Szymański, a mecz dziś o 20:45.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
9: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: Poniedziałkowy poranek może być jeszcze w wielu regionach mglisty, ale w ciągu dnia pokaże się słońce, choć będą również chmury, ale padać nie powinno. Natomiast silniejszych podmuchów wiatru spodziewamy się na Pomorzu. Na północy też najchłodniej, do 15 stopni w centrum, do 19 na południu, do 21.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry powiecie chełmski, dzień dobry wszystkim tym, którzy nas właśnie słuchają. Tu program Bonton na dzień dobry.
10: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.
13: gość radia Bon Ton.
14: Dzień dobry, Marcin Petruk. W miniony czwartek w Chełmskim Domu Kultury odbył się kolejny wyjątkowy sportowy jubileusz, z którego mamy dziś dla Was relację. 60-lecie istnienia świętował Cement Gry w Chełm, klub, który przez lata wychował wielu wybitnych zapaśników i zapaśniczek i który do tej pory może poszczycić się sukcesami rangi krajowej i międzynarodowej, w tym również w Igrzyskach Olimpijskich, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Białe.
15: Znam ten klub od kilkudziesięciu lat. Pierwszy raz stanąłem w tym klubie na macie w latach 80. I tak zaczęła się moja przygoda ze sportem. Byłem wiele lat zawodnikiem, potem po skończeniu kariery zostałem trenerem. No i teraz przyszło mi tutaj troszeczkę może poważniejsze obowiązki wiceprezesa urzędującego. No i z tym wiążą się między innymi takie wydarzenia jak nasz jubileusz 60-lecia chełmskich zapasów. To oczywiście dla mnie piękny czas, jaki spędziłem w tym klubie. Bardzo się cieszę, że mogłem być reprezentantem tego klubu i miasta Chełma. I teraz mogę pomagać młodym pokoleniom w realizacji tych marzeń. Oczywiście życzymy sobie ciągłego uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, bo ten klub jest już rozpoznawany jako stały uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Mamy 6 olimpijczyków z naszego miasta Chełma, więc liczymy na kolejne igrzyska, że będzie to sukcesywnie zwiększana liczba. Przede wszystkim tego życzę temu klubowi. No i oczywiście kolejnych medali z mistrzostw tych olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy.
14: Od wielu lat w szeregach klubu sportowe umiejętności doskonalą kolejne pokolenia sportowców, co każdego roku przekłada się na następne sukcesy. Podkreślał to również Mieczysław Czwaliński, jeden z trenerów i były wiceprezes Cementu Gryfa Chełm.
16: Wiadomo, w klubie sportowym najbardziej cieszą wyniki, ale oprócz wyników cieszymy się, że mogliśmy realizować pasję, stwarzać warunki dla dzieci i młodzieży, aby mogła właśnie swoją pasję, swoją po prostu taką chęć i plany, swoje marzenia spełniać. Nie? To było najpiękniejsze. Cieszyliśmy się z wyników. Ja się cieszyłem nie tylko z tych zawodników o wielkim formacie na Mistrzostwach Świata, Europy, ale również te sukcesy tych małych, tych dzieci, które bardzo przeżywały zwycięstwa. Widziałem, jak się rozwijają, jak kształtuje ich sport. To jest piękne, że mogliśmy spełniać ich marzenia. No, zapasy generalnie wpływają na rozwój psychomotoryczny. W wielu krajach zapasy są w programach szkół. Zapasy rozwijają po prostu wszystkie cechy motoryczne i są podstawą do trenowania dla innych dyscyplin. Więc śmiało zachęcamy. Mamy taką grupę, mamy nawet. Są to ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami akrobatyki, gimnastyki, siły, biegu, w ogóle sprawności. Więc jak najbardziej Stany Zjednoczone mają, Ameryka ma w programie szkół, Japonia, Turcja, Rosja, zapasy są w szkole i podkreślam dlatego, że w jakimś celu one są, rozwijają wszechstronnie młodych ludzi, są podstawą, tak podkreślam, do innych dyscyplin.
14: Podczas gali wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień, a w gronie nagrodzonych nie zabrakło między innymi Katarzyny Krawczyk, jednej z najbardziej utytułowanych zapaśniczek, która niedawno zakończyła sportową karierę, podkreślając, jak wiele wartości wniósł do jej życia ten sport.
17: Mnóstwo przyjaźni, mnóstwo różnych znajomości, dużo świata dzięki zapasom zobaczyłam, tak? Dużo ludzi nie tylko w Polsce, dużo ludzi za granicą poznałam. Mam przyjaciół nie tylko w Polsce, ale także i w innych państwach, czy europejskich, czy także wychodząc poza nasz kontynent. Myślę, że to, co najwięcej mi, oprócz tego, że tych takich wrażeń, emocji sportowych, no to na pewno zapasy dały mi to, że mam mnóstwo tych znajomości. Najpiękniejsze chyba takie moje wspomnienie, no to oczywiście zdobycie kwalifikacji olimpijskiej, tak? Bo jako tam młody sportowiec pewnego dnia coś mi w głowie zaświtało, że chciałabym pojechać na igrzyskach i zdobyć medal, tak? Więc jedno z tych marzeń się spełniło, pojechałam na igrzyska. Więc najpiękniejsze naprawdę momenty, no to mam z tego okresu, kiedy zdobyłam kwalifikacje i walczyłam na igrzyskach. A jeżeli chodzi o zakończenie kariery, to nie ukrywam, że tak już w ostatnich miesiącach mniej uczestniczyłam w zgrupowaniach, ale jednak chciałam się jakoś pożegnać tutaj, zwłaszcza z środowiskiem zapaśniczym i też wewnętrznie sama ze sobą oddzielić pewien rozdział. No i nie ukrywam, ale to były piękne zawody, piękna uroczystość. Sama się tego nie spodziewałam, nie planowałam takiego zakończenia z przytupem, a wszystko naprawdę się na koniec tak złożyło, że to była piękna uroczystość, tak to określę.
14: O korzyściach płynących z zapasów oraz wynikach osiąganych przez reprezentantów klubu mówił poseł na Sejm RP Krzysztof Grabczuk, były trener i zawodnik.
18: Przede wszystkim kształtują charakter, uczą pewnej odporności, uczą samodyscypliny, uczą wybaczania, uczą pokory. Wydaje się, że kształtują najlepsze cechy w życiu każdego człowieka i oczywiście waleczność. Ci, którzy liznęli zapasów, niewątpliwie stają się lepszymi ludźmi, ale również wiedzą, że nigdy nie może się poddawać, nigdy nie może przegrywać. To jest coś pięknego. Chyba nawet trudno to opowiedzieć, to po prostu trzeba przeżyć. Wyniki mówią same za siebie. 60 lat, 61 medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Najlepszy klub niewątpliwie w naszym mieście, w powiecie. Jeden z najlepszych klubów w Polsce. Najlepszy klub, jeśli chodzi o kobiety w ogóle w Polsce od kilkunastu lat. Natomiast moje wspomnienia zawsze są dobre. Ja uważam, że to był jeden z piękniejszych okresów w moim życiu, w takiej mojej pracy zawodowej, bo nie ma nic piękniejszego, niż jeżeli kształtować charaktery młodych ludzi i jeździć z nimi później na Mistrzostwa Polski, na Mistrzostwa Europy, Świata, na Igrzyska Olimpijskie i udowadniać, że nieważne w jakim mieście się urodzisz, czy pochodzisz z miasta, czy ze wsi,

0: czy ze znanej, czy ze nieznanej rodziny możesz być najlepszy w Polsce, w Europie i na świecie. I to chyba buduje największą satysfakcję.
1: Jubileuszowa gala była okazją do sportowych wspomnień. Tymi podzielili się z nami między innymi trenerzy Krzysztof Gajek i Marcin Sadowski.
2: No jako sportowiec na pewno zapamiętałem bardzo fajny moment. 2 lata temu na Mistrzostwach Polski Seniorów właśnie wywalczyłem tutaj brązowy medal już jako trener, ale też właśnie wystartowałem, żeby wspomóc jeszcze zawodników i walczyć właśnie o medal nie tylko dla siebie, ale też właśnie dla klubu.
3: Przyjaźnie, znajomości, które zostały do dziś. A z dnia dzisiejszego to takie fajne, że gdzieś tam ktoś na ulicy krzyczy dzień dobry trenerze, mając już 20 kilka lat. To jest bardzo miłe, tak, że poznają, przychodzą i opowiadają, co teraz robią w życiu. Tak?
1: Obaj trenerzy nadal bardzo aktywnie wspierają młodzież z Chełma i powiatu chełmskiego, która w klubowych barwach zdobywa medale w coraz bardziej prestiżowych zmaganiach na matach.
2: Potencjał jest bardzo duży, bo ja wychodzę z założenia, że z każdego da się zrobić mistrza, tylko właśnie zależy od tego, jak młodzież chce pracować, jak bardzo nie boi się tej pracy i wierzy w to, bo trener zawsze wierzy w zawodnika, tylko właśnie chodzi też o tą młodzież, czy ona wierzy w siebie i czy chce pracować ciężko, bo to tutaj nie ma prostej drogi, tu nie ma drogi na skróty, tu trzeba po prostu wszystko ciężką pracą wypracować, tak?
3: Patrząc optymistycznie, jest coraz więcej młodzieży, szczególnie z tych klas 1, czy dzieci, które uczą się gimnastyki, ale też i zapasów. Także myślę, że na następnym jubileuszu będziemy mieli naprawdę fajną grupę nie tylko dziewczyn, a także chłopców. Ja myślę, że to też taka integracja oderwania od tych telefonów, komputerów. Oni bardzo się w tych grupach łączą, przyjaźnią. To są przyjaźnie na całe życie. My teraz jako, można powiedzieć, mastersi zapasu spotykamy się w klubie na takich treningach wieczornych. Myślę, że przyjaźń to jest taka podstawa i to się opiera o to. Takie spotkania, taki wniosek na przyszłość, że na pewno zostanie z tego przyjaźń jakaś.
1: Jubileusz 60-lecia istnienia nie mógł obyć się także bez spotkań, wymiany doświadczeń oraz ciepłych słów dla społeczności klubowej od trenerów, zawodników i działaczy.
4: Ja życzę kolejnych 60 lat, a może i więcej, a najważniejsze, bo tak, MKS Cement Gryfheim medal w zapasach stylu klasycznych już ma olimpijski, ale jeżeli chodzi o zapasy kobiet, to nie mamy tego medalu. Wiele osób liczyło na mój medal, ja już swoją karierę zakończyłam, więc życzę trenerom, prezesom, społeczności całej chełmskiej, aby w niedalekiej przyszłości być może medal olimpijski zawisł na naszej, którejś z naszych zawodniczek.
5: Ja bym najbardziej życzył, aby młodzież, która jest, która przybędzie, żeby znalazła tu swoje miejsce, żeby tu się dobrze czuli w tym klubie i osiągali sukcesy. Nie zawsze ten wynik jest najważniejszy. Najważniejsze, żeby oni mieli radość z tego trenowania i wiedzieli, że można mieszkać w takim niedużym mieście, a być tak jak ich koledzy, wcześniej medalistami mistrzostw świata, Europy. Chcemy w klubie mieć dalej reprezentantów na najważniejsze imprezy, na Igrzyska Olimpijskie, już niedługo w Los Angeles są, więc to jest taki cel i chcemy generalnie poprawić bazę sportową. To jest nasza bolączka, bo mamy jedno ze słabszych warunków w Polsce i to jest nasze marzenie, aby ta sala, te warunki polepszyć.
2: Życzyłbym stulecia tak naprawdę i dotrwania do tej takiej już wiekowej historii.
0: No, żeby przede wszystkim wyremontowany został obiekt. Mam nadzieję, że pan prezydent zmieni zdanie i ten obiekt będzie wyremontowany, bo przecież mamy dotację 7 milionów od ministra sportu i dalej takiego zapału dobrych trenerów, dobrych sponsorów, bo również dzisiaj to są rzeczy niezwykle ważne.
1: Fotorelację z jubileuszu 60-lecia istnienia Cementu Gryfa Chełm znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: Gość radia Bon Ton. Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Muzyka i głos AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
6: Reklama. Bond

0: Nauczyciele, o, jak ja wam współczuję, jak wy musicie iść do szkoły razem z dzieciakami. No, to jest dopiero trauma. Ktoś nie lubił chodzić do szkoły, nagle został nauczycielem i znowu do tej szkoły musi chodzić. No, no niestety. W Polsce Dzień Nauczyciela, ja przypominam, to 14 października. Ten dzień oczywiście tuż, tuż, ale jeszcze nie dzisiaj. No a dzisiaj mogą świętować nauczyciele. Także jeśli któryś się spóźni, to proszę tam nawet nie wzywać dyrekcji, nie wzywać zastępstwa, poradzicie sobie jakoś. Dzisiaj 5 października, czyli Światowy Dzień Nauczyciela. Obchodzony od 1994 roku na całym świecie, więc jak będzie czuć grillowanie w waszej szkole, no to wiedzcie, że to nauczyciele.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecik. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Historyczny medal dla Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie. Na najniższym stopniu podium w kategorii 70 kg stanęła Maja Pietruszka, która brała udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim, sięgając po pierwszy krążek dla klubu rangi rodzimego czempionatu w tej grupie wiekowej. Mówi trener Wojciech Zaprawa.
9: Stoczyła 3 pojedynki. Pierwszy pojedynek wygrała jednogłośnie na punkty, kontrolując każdą z rund. Drugi pojedynek również był pełen emocji. Wygrała w pierwszej rundzie już przed czasem, po dwóch liczeniach, po bardzo mocnych ciosach w półdystansie. Trzeci pojedynek niestety był dla Mai wyzwaniem z rzędu tego właśnie doświadczenia, bo rywalka była utytułowana, była uczestniczką Mistrzostw Europy, mistrzynią Polski, członkinią kadry narodowej od wielu lat. No Maja dopiero startuje od ponad roku, to była jej 8. walka w życiu. Mimo tego no wielki sukces, brązowy medal Mistrzostw Polski, jest to naprawdę powód do radości, dla mnie powód do dumy. Maja ma ogromny potencjał, co potwierdziła tym wynikiem.
8: Chełmski Bastion miał w Ostrowcu Świętokrzyskim jeszcze 2 reprezentantów. Kornel Czajkowski w eliminacjach przegrał z zawodnikiem z Dolnego Śląska. Inny pięściarz z tego samego regionu kraju okazał się mocniejszy od Seweryna Szachuna. Siatkarze HKS-u Chełm rozpoczęli przedostatni tydzień przygotowań do zmagań w Tauron Lidze. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego poprzedził go kolejnym meczem kontrolnym, podczas którego uległ u siebie Bogdance Luk Lublin 2-3.
10: Bardzo wymagający sparring partner. Cóż mogę powiedzieć, mnie najbardziej cieszy na pewno to, że mogłem w tym meczu skorzystać niemal ze wszystkich swoich zawodników. Wracamy do zdrowia. Poza Mariuszem Marcyniakiem, który jeszcze zmaga się z kontuzją, tak naprawdę wszyscy wracają do dobrej dyspozycji, do dobrego zdrowia i to chyba była najcenniejsza jakby rzecz w tym meczu. Dużo dobrego działo się na boisku, pewne elementy oczywiście wymagają jeszcze dopracowania.
8: Mówił trener chełmskiego HKS-u. W piątek i w sobotę biało-zieloni rozegrają 2 ostatnie sparingi przed nowym sezonem ligowym. Oba we własnej hali Sparnu Work z Pali Klubi, czyli jednym z czołowych estońskich klubów siatkarskich grającym w tamtejszej ekstraklasie. Remis wystarczył, aby czwartoligowy Bukhanna poprawił swoją lokatę w tabeli. W sobotę drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa awansowała na 12 miejsce po domowym podziale punktów z rezerwami Górnika Łęczna. Mecz zakończył się wynikiem 2-2, a bramki dla gospodarzy zdobyli Jakub Doniłosio i Dawid Borcon. Następne spotkanie Bukhanna rozegra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z MKS-em Ryki.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio na

0: Już teraz ponownie Marcin Petruk. Jak nie ze sportem, to z informacjami dla kierowców. Proszę bardzo. No tak, antena jest twoja, zapraszamy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli prognozy pogody się sprawdzą, to przed nami bardzo ciepła połowa tygodnia, a tym samym dobry czas, aby przygotować samochód do typowej jesieni, która ma nadejść na dobre tuż przed weekendem. Klasycznie dobrze jest wymienić olej i filtry, te drugie także po to, aby zapobiegać parowaniu szyb, które przy dużej wilgotności powietrza będą normą. Co innego, jeżeli problem ten będzie się powtarzał, ponieważ wtedy trzeba będzie przyjrzeć się uszczelkom. Co do wymiany opon na zimowe, to taki zabieg jest standardowo zalecany, kiedy średnia dobowa temperatura wynosi 7 stopni, a tak może być już w drugiej połowie października, dlatego dobrze jest przynajmniej sprawdzić drugi komplet ogumienia pod kątem zużycia. Gdyby się okazało, że ma już ponad 4 lata, to lepiej go dać do oceny fachowcom, zanim zdecydujemy się zamontować go w aucie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: 104,9. 104,9. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe,

0: oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
1: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeszcze kilkanaście lat temu święta państwowe można było policzyć niemalże na palcach jednej ręki, a dzisiaj jest ich aż 17. No i politycy jeszcze proponują kolejne. Właśnie to czytam na naszym portalu supertydzień.pl. No i to mi się podoba. Tak, w to mi grajcie. Z tego co widzę, to dość ciekawe święto, na które bym nie wpadł. Proponuję tutaj rząd. Najnowszy pomysł to Narodowy Dzień Zaślubin Polski z Morzem. 10 lutego, dokładnie tego dnia, ale 1920 roku, generał Józef Haller dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Aktualnie, gdybyśmy tak zmierzyli i policzyli, ile jeszcze świąt ciekawych wpisano do kalendarza, to naprawdę robi się tłocznie. Do kalendarza wpisano m.in. Dzień Polskiej, Dzień Nauki Polskiej, Święto Chrztu Polski, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, Narodowy Dzień Powstań Śląskich. No jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Szkoda tylko, że w te wszystkie dni nie mamy wolnego.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Muzyka i głos AI.

0: pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów. Dorota Wartycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
1: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
2: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
3: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
1: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
0: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry. Narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
0: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Śmiertelny wypadek w Siedliszczu. W minioną sobotę samochód zderzył się czołowo z kombajnem. Zginął 29-letni kierowca. W maszynę uderzyło też jadące za nim BMW, a jego kierowca, jak się okazało, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Policja szuka 15-letniej Poliny, która 2 października wyjechała z Okuninki do Włodawy i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Nastolatka ma długie blond włosy i około 149 cm wzrostu. Informacje o jej pobycie można przekazywać pod numerem 112. Dzisiaj rusza chełmski tydzień seniora w programie m.in. bezpłatne badania, warsztaty, zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne. Już dziś od 12 do 14 seniorzy mogą skorzystać z badań profilaktycznych w chełmskim szpitalu. Cykl wydarzeń potrwa do 12 października, a o szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach o 9.30.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
8: Sponsorem programu jest Domlux. Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Pomglisty. jasnym poranku w wielu regionach powinno wyłaniać się słońce, choć będą też chmury, ale padać dziś nie powinno. Silniejszy wiatr natomiast na Pomorzu, a na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, 19 w centrum, do 21 na południu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Radio Bonton, witam was bardzo serdecznie. Witam was także ja, tu Dominik Feldman. Mamy już 5 października. Jesień piękną parą, czy tam pełną parą, jakby nie było, to jest poniedziałek, więc co bym miłego nie powiedział, to i tak będzie średnio, prawda? No ale spokojnie, razem z nami dacie sobie radę.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Brakuje nam tylko 20 minut do spotkania z naszą Moniką, która przedstawi wam ciekawe wydarzenia kulturalne w naszej okolicy. A jak wygląda idealny podział obowiązków w polskim domu? Sprawdźmy to, bo okazuje się, że coraz częściej odpowiedź brzmi, że porówno. Z najnowszego badania CBOS-u wynika, że aż 64% Polaków za najlepszy uważa model partnerski. Oboje pracują zawodowo, a obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi dzielą między siebie. Dla porównania, 13 lat temu, jak były prowadzone badania, był tradycyjny układ. Facet pracuje, a kobieta domem się zajmuje. Dziś aktualnie jest to tylko 7%. Ja to nie wiem, o co chodzi, przecież kobieta wtedy miała tak dużo wolnego czasu. No wiadomo, no, na początku musiała rano tam przygotować dzieci do szkoły, zrobić im kanapki, później jak one poszły do szkoły, to wyprasować, zrobić pranie, zrobić obiad, posprzątać. Po południu przyszły dzieci, no to jeszcze tam trzeba było z nimi trochę tych lekcji poodrabiać i tak dalej. Później jeszcze trzeba było zrobić, przygotować kolację dla dzieci, no i oczywiście dla męża. No to nie są jakieś bardzo wielkie obowiązki, no jak to wszystko kobieta zrobiła, no to później już miała tylko czas dla siebie, ale chyba na sen.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Hełmie. Click-on to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z

0: program Bonton na Dzień Dobry i najświeższe wieści lokalne. Minęła już 9.30.
1: Jest 9.30. Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Tragedia na drodze w gminie Siedliszcze w minioną sobotę. Po południu na terenie niezabudowanym w Siedliszczu 29-letni mężczyzna kierujący Renault, pokonujący zakręt na drodze powiatowej, nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Niestety manewr ten zakończył się czołowym zderzeniem z prawidłowo jadącym z naprzeciwka kombajnem rolniczym, za którego kierownicą siedział 31-latek. Sytuację na drodze pogorszyło kolejne uderzenie. Jadący bezpośrednio z Renault 30-letni kierowca BMW nie zdołał w porę wyhamować i najechał na maszynę rolniczą, uderzając w jej koło. Wszyscy trzej kierowcy biorący udział w zdarzeniu to mieszkańcy powiatu chełmskiego. W wyniku odniesionych obrażeń 29-letni kierowca Renault poniósł śmierć na miejscu. Pozostali dwaj uczestnicy wypadku nie mieli poważniejszych obrażeń. Funkcjonariusze sprawdzili stan ich trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierowca kombajnu, jak i BMW byli trzeźwi. Dodatkowo pobrano od nich krew do badań. Kiedy mundurowi zweryfikowali dane uczestników w systemach informatycznych, na jaw wyszedł kolejny fakt. 30-letni kierowca BMW posiadał aktualnie obowiązujący orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów. Szczegółowe okoliczności zderzenia ustalają chełmscy mundurowi pod nadzorem prokuratora. Włodawscy policjanci prowadzą poszukiwania 15-letniej Poliny Kochmar, która rano 2 października wyszła z mieszkania w Okunince i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu. Służby proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa nastolatka. Według ustaleń funkcjonariuszy około godziny 6.30 wyjechała z Okuninki do Włodawy. Stamtąd miała prawdopodobnie udać się komunikacją publiczną w nieznanym kierunku. Policja wskazuje, że mogła m.in. pojechać do Krakowa. Dziewczyna ma około 149 cm wzrostu i waży około 50 kg. Ma długie, proste, blond włosy sięgające do pasa. W chwili zaginięcia była ubrana w krótką czarną kurtkę, szare spodnie sportowe oraz beżowe sportowe buty. Jej zdjęcie udostępnia policja. Jest również w komunikacie na stronie supertydzień.pl. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 15-latki, o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką policji. Informacje można przekazywać również pod numer alarmowy 112. W tego rodzaju sprawach znaczenie może mieć każdy szczegół. Policja prosi, by nie bagatelizować nawet pozornie drobnych informacji, które mogą pomóc w szybkim odnalezieniu zaginionej.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Szeroki wachlarz bezpłatnych badań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych oraz atrakcji sportowych czeka na mieszkańców w ramach Chełmskiego Tygodnia Seniora. Wydarzenie organizowane przez Chełmską Radę Seniorów oraz miasto Chełm rozpoczyna się dziś i potrwa do 12 października. W bogatym programie znalazły się m.in. bezpłatne badania profilaktyczne w chełmskim szpitalu, które będzie można wykonać dziś w godzinach 12-14, zajęcia w chełmskim parku wodnym, które potrwają przez prawie cały dzień, warsztaty w Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz zwiedzanie chełmskich podziemi kredowych. Nie zabraknie także akcentów kulturalnych. Właśnie trwa spektakl teatralny Pan Drops w wykonaniu Uniwersytetu III wieku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, a 8 października w jej sali widowiskowej zaplanowano spotkanie autorskie z aktorem Adamem Woronowiczem. Uroczyste podsumowanie tygodnia oraz finał konkursu Miejsce przyjazne seniorom odbędą się 12 października w Chełmskim Domu Kultury. W programie spotkania zaplanowano uroczyste wręczenie nagród dla podmiotów wspierających osoby starsze oraz część artystyczną z poczęstunkiem. Seniorzy wysłuchają także wykładu o bezpieczeństwie finansowym radnego Sebastiana Bieleckiego oraz prelekcji o przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, którą wygłosi dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców Hubert Trusiuk.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzień dobry, Monika Łupkowska, a dzisiaj naszym gościem w studiu Radia Bonton jest...
3: Urszula Bydlińska, poetka i malarka.
2: 9 października w Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie można się z Panią spotkać i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z promocji książki poetyckiej Gawędy Zachorodyńskie, no i wernisażu akwareli. Czy może nam Pani więcej na ten temat tych dwóch w sumie bardzo dużych dziedzin artystycznych opowiedzieć?
3: Witam serdecznie. Jeśli chodzi o wystawę, rzeczywiście odbędzie się 9 października takie spotkanie rozbudowane bardzo i jednym z członów będzie właśnie wystawa akwareli. To jest jakby nowa technika u mnie, którą się bawię tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, bo jestem jakby, nie wiem, bardziej zajmuję się malarstwem olejnym, a tym razem będzie to wystawa Kropelce wody, prac wykonanych w technice akwareli. I będą to pejzaże, przyroda w postaci ptaków, jakichś tam roślin i kwiatów. I zobaczymy, jak zostaną odebrane te prace.

0: że żadna akwarela się nie powtórzy. Jest to praca niepowtarzalna, może być podobna, ale żadna akwarela nie będzie identyczna z drugą akwarelą, więc to jest niesamowite w tej technice.
1: Czy głównie inspirowała się pani Majdanem Zachorodyńskim, czyli miejscem swojego pochodzenia, czy coś innego jednak tutaj było?
0: To znaczy tak, wiele prac jest inspirowanych przyrodą, prawda? Mamy dużo zieleni, mamy dużo wody, bogactwo zwierząt, ptaków w tych okolicznościach niesamowitej przyrody, więc inaczej się nie dało, jak inspirować się tym, co jest wokoło. Też jakieś tam inspiracje z innych miejsc, z innych dostrzeżonych, zauważonych, pięknych miejsc, niezwykłych, też się tam znalazły, także, ale głównie jest to rzeczywiście przyroda, która mnie otacza.
1: Właśnie ten Majdan Zachorodyński w pani twórczości gdzieś bardzo mocno się zakorzenił, można tak powiedzieć. I tutaj właśnie płynnie mogłybyśmy przejść do książki poetyckiej Gawędy Zachorodyńskie i tych inspiracjach właśnie, które pani towarzyszyły.
0: Tak, tak. No, jak już pani wspomniała, prawda, jest to miejsce mojego urodzenia, wychowania, czyli siłą rzeczy jest to miejsce mi bliskie. I te inspiracje, w zasadzie to się wzięły, jeśli chodzi o Gawędę, to troszeczkę zainspirował mnie Marek Miszczuk, który pojawi się z koncertem, gdzie wykona część Gawęd, do których opracował muzykę i aranżację. Marek Miszczuk, który mnie zainspirował do stworzenia opisów tych zdarzeń, tych historii z miejsca mojego urodzenia, z okolicznych miejsc. Jest to jakby taki ukłon w stronę mojej gminy siedliszcze, bo te Gawędy są i o siedliszczu, i o Mogilnicy, i o okolicznych tych miejscowościach, więc, ale większość jest rzeczywiście związanych z Majdanem. I właśnie jak wspomniałam, dzięki inspiracji Marka zaczęła powstawać jedna, druga Gawęda. Myślałam, że będzie ich raptem 10, bo nie wyobrażam sobie, że znam tyle historii od rodziców, dziadków, przyjaciół, znajomych, a okazało się, że urodziło się znacznie więcej, bo aż 27 i jeszcze kolejne są gdzieś tam w głowie, jakby w poczekalni. Być może na następny tomik, kto wie.
1: No właśnie, bo tak pojawiają się podobno tajemnicze miejsca, duchy, zmory, ukryte skarby, także tych inspiracji naprawdę nie brakowało.
0: Tak. Tak, bo prawda, każde miejsce, jak mu się bliżej przyjrzeć, to tak samo jak każdy człowiek, jak bliżej się przyjrzeć, to ma tajemnice, ma różne historie, ma ciemne, jasne strony i te nasze miejscowości, te nasze rodziny, te nasze, to otoczenie, w którym żyjemy, ma właśnie takie na przestrzeni wieków i tajemnice, i straszne, i śmieszne, i pouczające. Więc okazuje się, że to faktycznie jest kopalnia inspiracji i coś, co poczułam, że warto ocalić od zapomnienia, prawda? Tu się odbudziła moja dusza historyka i połączyłam tę fascynację historią, fascynację swoim miejscem urodzenia. Połączyłam też rysunek, bo Gawędy są ilustrowane nie tylko przeze mnie, moje rysunki się tam też znalazły, ale też zechcieli swoje prace dołożyć do tego wydawnictwa moi przyjaciele, moi znajomi.
1: Zapraszamy więc 9 października o godzinie 17 do Chełmskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Urszulą Bydlińską. Całej rozmowy z artystką będzie można posłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce Bliżej Kultury.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bonton, mamy już 9.50, coraz bliżej 10. No ale tak zastanawiam się, czy nie chcielibyście adoptować może psa albo kota? Jeśli tak, to od razu pojawia się lista pytań. Jaki ma charakter? Czy jest zdrowy? Jak zachowa się w nowym domu? Okazuje się, że właśnie taka niepewność powstrzymuje naprawdę wiele osób przed adopcją, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl. Z badania przedstawionego aktualnie na naszym portalu wynika, że 23% Polaków byłoby gotowych przyjąć zwierzę ze schroniska, gdyby otrzymali odpowiednie wskazówki, no i wsparcie. Największą taką obawą jest po prostu nieznana przeszłość czworonoga. Wskazuje ją 36% badanych. Nie mniej osób, bo 35% martwi się o zdrowie zwierzęcia, no i brak pełnej historii medycznej. Co czwarty natomiast badany zastanawia się natomiast, czy odpowiednio przygotuje swój dom. Specjaliści przypominają, że pierwsze tygodnie po adopcji są szczególnie ważne. Pomóc ma m.in. zasada 3-3-3. Najpierw spokój, później rutyna, no i zaufanie, a z czasem coraz też większa swoboda tego zwierzęcia. Bo czasami właśnie największą przeszkodą w adopcji nie jest brak miejsca w domu, tylko brak, nie oszukujmy się, odwagi, żeby otworzyć drzwi komuś, kto od dawna czeka właśnie za nimi.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Wojsko neutralizuje niewybuchy na plaży koło Świnoujścia. Rusza tydzień noblowski, dziś Nobel z medycyny. Dorota Wertycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
1: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił wczoraj w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmuje finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Stany Zjednoczone proponują zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
2: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
0: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca miesiąca. Sąd okręgowy w Krakowie rozpatrzy pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta. O tym, że w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały to nieprawda. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie nagroda z medycyny. A w tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolzman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
3: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
0: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacono zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
4: Bonton Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekić 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych zgrupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować się z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
6: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie. Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
5: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry, skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko może z kolei ucierpieć przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
6: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre terenie, te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Murawa jest przeciętna.
5: Mecz w Zenicy o 20:45, a wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła 2 asysty.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś w większości regionów pojawi się słońce, choć będą też chmury, ale padać nie powinno. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centralnej Polsce, do 21 na południu, a na Pomorzu możliwe silniejsze podmuchy wiatru.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Z tego miejsca przybijam Wam strzałeczkę, no i zapraszam na program Bonton na dzień dobry, 7 po 10.
7: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.
9: Profesorski komentarz. Zaprasza kadra naukowa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: Dzisiaj gościmy w Akademickim Centrum Języków Obcych i Certyfikacji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, jednostce, która działa właśnie w tym językowym obszarze na różnych poziomach i dzisiaj w naszym programie się na tym skupimy. Zacznijmy od podstawowego pytania, które myślę od wielu lat nie traci na randze. Dlaczego warto dzisiaj uczyć się języków obcych, nawet jeśli nie planujemy wyjazdu za granicę? Dlaczego on potrzebny jest nam tu i teraz?
11: Języki obce dzisiaj wydają się takim troszkę przeżytkiem, ponieważ jest AI i wszyscy uwierzyliśmy w to, że właściwie to już niczego uczyć się nie musimy. Ale to nie jest prawda. Po pierwsze, ucząc się języków obcych, pracuje nasz mózg. My sami się rozwijamy. A poza tym, nie zawsze będziemy w sytuacji, kiedy będziemy mogli wykorzystywać AI, żeby za nas żyło i za nas mówiło, tylko po prostu będziemy sami musieli wejść w interakcję. Generalnie czego jak czego, ale języków obcych zawsze warto się uczyć, każdego języka obcego, ponieważ każdy język obcy tworzy osobny system. Ucząc się go, rozwijamy szerokie myślenie. Każdy język obcy to jest inny system, którego jeżeli się uczymy i przechodzimy jakby z naszego języka na inny, to zmienia totalnie naszą perspektywę. Szalenie nas rozwija, stwarza możliwości, a poza tym język obcy to jest też, można powiedzieć, kontakt, drzwi do innej kultury. W ten sposób nigdy nie poznamy tak dobrze innej kultury, jeżeli nie znamy jej języka, a przecież jest tyle różnych kultur na Ziemi, więc to jest absolutnie must have, żeby uczyć się po prostu języków.
12: To ja dodam od siebie, że jest bardzo mało czynności tak skutecznie trenujących mózg i opóźniających jego starzenie, jak właśnie nauka języków obcych. Badania, takie jak rezonans magnetyczny, wykazały, że nauka języków obcych wpływa na strukturę mózgu, szczególnie na obszary odpowiedzialne za pamięć, percepcję i rozwiązywanie problemów. Ponadto znajomość języków obcych zwiększa szanse zawodowe, ułatwia podróżowanie oraz może być wartościową formą aktywności intelektualnej dla osób w każdym wieku.
10: Skupmy się teraz na ofercie samego centrum. Czy można powiedzieć, jakie języki cieszą się takim największym zainteresowaniem i czy to też ma związek z naszym położeniem?
11: Wydaje mi się, że największym zainteresowaniem cieszy się język angielski.
10: Wciąż.
11: I myślę, że jeszcze długo będzie, no bo jednak jest to język międzynarodowej komunikacji. On po prostu otwiera drzwi, A poza tym często jest tak, że na tych lektoratach, które po prostu są dodatkowym przedmiotem na każdych studiach, ludzie czasami wybierają ten język, który mogą kontynuować z liceum. A więc angielski jest tutaj naturalnym wyborem. Ja tylko dodam, że oferta naszego studium przewiduje także język rosyjski, który może dzisiaj nie cieszy się zbytnią popularnością, ale w związku z naszym położeniem przygranicznym jest absolutnie potrzebny. A o tym czasami zapominamy, ale idąc do pracy może nie będziemy korzystać z języka hiszpańskiego czy niemieckiego na Lubelszczyźnie, ale rosyjski może przydać się każdego dnia.
12: Tak, jak najbardziej. Ja się tutaj zgadzam z panią doktor. Angielski jest rzeczywiście najbardziej popularny tutaj u nas w Chełmie. Z tego względu też większość maturzystów wybiera właśnie ten język na egzaminie, jak również większość studentów wybiera go na lektoratach. Więc głównie skoncentrowaliśmy się tutaj na przygotowaniu oferty kursów języka angielskiego, ale nie tylko, bo stawiamy również na hiszpański, niemiecki, język polski jako język obcy, no i tak jak powiedziała pani doktor, ukraiński oraz rosyjski.
10: To, co wyróżnia ofertę centrum, to jest dopasowanie tej właśnie oferty do konkretnych grup zawodowych. Mamy w regionie wiele osób, które pracują w handlu, w usługach, transporcie, administracji czy służbach mundurowych, które tu na pewno trzeba wyróżnić. No i chyba to właśnie wymusza niejako dopasowanie do konkretnych zawodów. Dzisiaj chyba jeszcze bardziej niż kilka czy kilkanaście lat temu.
11: Wydaje mi się, że to jest kwestia świadomości. Młodzi ludzie, jak przychodzą na studia, nie mają jeszcze tej świadomości, że to, czego się uczą, im się przyda w przyszłości. Po prostu czasami idą siłą rozpędu. Dla mnie szalenie atrakcyjnie brzmi język hiszpański. Chętnie bym się pouczyła. Ale jeżeli mówimy o perspektywie zawodowej, to warto pomyśleć o tym, że jesteśmy właśnie przy tej wschodniej granicy i że języki naszych wschodnich sąsiadów są potrzebne po prostu. Angielski jest potrzebny wszędzie, ale w perspektywie zawodowej warto by było połączyć i angielski, i na przykład rosyjski.
12: Otóż w naszej ofercie znajdują się kursy dla firm i właśnie typowo dla służb mundurowych, które mają pomóc pracownikom rozwijać umiejętności językowe przydatne w środowisku zawodowym, w kontaktach z klientami i partnerami zagranicznymi. Na naszych kursach to uczestnicy będą w dużej mierze decydować, czego się będą uczyć, w jaki sposób będą to robić, tak aby jak najefektywniej wykorzystać ten czas na zajęciach.
10: W ofercie są między innymi certyfikaty. Tutaj trzeba właśnie połączyć te dwa wątki, czyli potrzeby pracowników różnych firm oraz służb mundurowych, bo tutaj jest mowa także o egzaminach wojskowych. Jakie możliwości zawodowe może otworzyć zdobycie takiego dokumentu?
12: Jak najbardziej zdanie takiego certyfikatu wojskowego STANAG to jest taki typowy certyfikat dla służb mundurowych. Umożliwia pracę w strukturach NATO, oczywiście w awansie zawodowym. I to certyfikat, który jest szeroko rozpoznawalny na całym świecie. Przygotowujemy do egzaminu STANAG na dwóch poziomach w naszym centrum. Natomiast egzamin przeprowadza Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Mamy również, oferujemy możliwość zdobycia również rozpoznawalnych na całym świecie certyfikatów z języka angielskiego. Pearson English International Certificate oraz certyfikat APTIS ESOL wydawany przez British Council, które tu umożliwiają podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego, ale również są rozpoznawalne przez pracodawców i uczelnie na całym świecie.
10: Do lingwistycznych opowieści powracamy za chwilę. Zostańcie z nami.
7: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
14: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
4: Reklama. Profesorski komentarz. Zaprasza kadra naukowa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Eliza Kudelska-Nowosad, witam ponownie. Przypomnę, że na 104,9 FM rozmawiamy ze specjalistami z Akademickiego Centrum Języków Obcych i Certyfikacji.
6: Mówimy o językach obcych, no ale są oczywiście jak najbardziej przypadki, gdy to język polski jest tym językiem obcym. Jest tutaj możliwość zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego właśnie jako obcego. I co on oznacza dla osoby, która mieszka i pracuje w Polsce? Komu może się to przydać?
7: Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie organizuje również kursy, które pomagają przygotować się do tych egzaminów, które cieszą się niesłabnącą popularnością.
8: Zorganizować kurs języka polskiego jako obcego dla przyszłych, ewentualnie studentów, obcokrajowców, którzy uczyliby się 9 miesięcy i po tym kursie mogliby zdać certyfikat B2 i podjąć wówczas studia w Polsce. Z takim kursem też zbieramy grupę i wydaje mi się, że jest szansa, że moglibyśmy ruszyć. Są chętni i to jest właściwie propozycja skierowana tak dla obywateli na przykład Ukrainy czy na przykład Białorusi, gdyby chcieli studiować w Polsce, bo w tym momencie jest to rozporządzenie ministerialne, które mówi, że żeby studiować w Polsce, obcokrajowcy muszą mieć zdany egzamin B2, więc 9-miesięczny kurs w naszej uczelni daje taką szansę, żeby po jego skończeniu móc podjąć studia właśnie w Polsce. Także zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
6: Jedną z propozycji centrum są zajęcia konwersacyjne. Wiele osób zna może zasady gramatyki, tego uczymy się głównie w szkołach, tak wygląda ten program nauczania. Wiele osób potrafi przeczytać tekst, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, no to wtedy dostajemy taki hamulec, który jest gdzieś w głowie. Skąd bierze się ta bariera językowa i jak można ją przełamać?
8: Bariera językowa bierze się z naszej niepewności, bo często mamy wiedzę, ale nie umiemy właśnie jakby ubrać tego, co wiemy, w słowa. Więc to jest bardzo trudne i jedyną metodą, jedynym lekarstwem jest po prostu ćwiczyć. Trzeba rozmawiać. Żeby mówić, trzeba rozmawiać. Możemy znać wszystkie zasady gramatyki, możemy znać wszystkie słówka, ale żeby przejść do dialogu, do konwersacji, to po prostu trzeba mówić. To jest bardzo trudny proces. U każdego jest on jakby indywidualny. Też trzeba zauważyć, że na przykład angielski to jest zupełnie inny system niż języki słowiańskie. To właściwie, jeżeli sobie tłumaczymy w głowie zdania, to nic z tego nie będzie. Nie będziemy mówić po angielsku, bo po prostu zupełnie wyjdą nam absurdy, prawda? Więc ćwiczyć. Dlatego trzeba się zapisywać na nasze kursy, uczyć się i ćwiczyć.
6: Czy naukę języka można zacząć w każdym wieku? No bo wiadomo, że im młodszy jest ten mózg, tym bardziej jest chłonny na takie akrobacje językowe. Ale tutaj ważna jest właśnie ta kwestia osób dorosłych, które może sobie od lat już myślą i położyły taką przysłowiową kreskę, że na naukę języka jest już za późno.
7: Jak najbardziej. W młodym wieku nauka języków obcych na pewno jest dużo łatwiejsza. Pewnie też z tego względu, że mamy mało obowiązków poza nauką. Później dochodzą nam obowiązki rodzinne i zawodowe, więc trudno jest wygospodarować czas na naukę. Ale naukowcy udowodnili, że istnieje zjawisko neuroplastyczności, więc tak naprawdę w każdym wieku możemy nasz mózg przebudowywać i uczyć się nowych rzeczy. Więc tutaj nie ma barier wiekowych. Jeśli chodzi o czas, to też w naszych kursach zaplanowaliśmy różne ilości godzin. Mamy krótkie kursy, które trwają 30 godzin, 60, 90 oraz 120, więc każdy może dopasować pod swoje możliwości czasowe.
6: Właśnie, oferta obejmuje kursy i takie ogólne, i gramatyczne, i konwersacyjne, także te specjalistyczne, o których już panie wspomniały. Jak wybrać kurs taki odpowiedni dla siebie, jeśli nie wiemy nawet dokładnie, jaki jest nasz poziom dotychczasowy języka?
7: Jeśli nie jesteście państwo pewni co do swojego poziomu, oferujemy testy poziomujące. Każdy może się sprawdzić, na jakim etapie nauki jest. Czy to poziom jest początkujący kompletnie, czyli A0, A1, czy jest trochę bardziej zaawansowany, poziom B, czy poziom biegły, poziom C.
6: Rozmawiamy o nauce języków obcych jesienią. Wydaje się, że do ważnego momentu w życiu, jakim jest matura w przypadku młodych osób, jest jeszcze daleko, ale jak wiadomo, ten czas bardzo szybko upływa, więc z taką ofertą właśnie w tym momencie, jeszcze w takim, w którym jeszcze wiele można zdziałać, wychodzi naprzeciw maturzystom przyszłym centrum.
7: Tak, jak najbardziej. Zaplanowaliśmy kursy typowo do egzaminu maturalnego na dwóch poziomach, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kursy obejmują język angielski i hiszpański i typowo na tych kursach uczestnicy będą doskonalić umiejętności językowe, będą utrwalać gramatykę, mówić, no i przede wszystkim będą poznawać strategie egzaminacyjne, czyli jak się uczyć, żeby zdać.
6: I na koniec pytanie dla tych, którzy od dawna z różnych powodów odkładają naukę języka na później. Jaki pierwszy krok warto zrobić? Mówiła pani o tym przełamaniu, żeby jednak po prostu przyjść i to zrobić. Ale może wybrać konkretny cel, może właśnie sprawdzić sobie poziom, który doda nam tej pewności siebie, zapisać się na kurs, a może po prostu zacząć mówić nawet popełniając błędy.
8: No tak, oczywiście. Warto wyznaczyć sobie cel, na przykład podróże, tak? Chcemy jeździć, chcemy podróżować, ale właśnie brak znajomości języka nas powstrzymuje. Nie umiemy sobie poradzić z tym translatorem, który nawala, albo nie ma internetu, albo coś w tym stylu. Więc na przykład podróże mogą być taką zachętą, prawda? Uczymy się. Jak pierwszy raz zamówimy kawę
6: sami
8: w języku obcym, no to już potem będzie naprawdę cudownie. Ja po pobycie w Grecji postanowiłam uczyć się greckiego, tego nowogreckiego. No idzie mi to jak po grudzie. Ale już sama świadomość, że mogę wejść do sklepu i powiedzieć tam, nie wiem, kalimera albo coś w tym stylu, to człowiek taki się czuje zintegrowany z tą kulturą, taki się czuje szczęśliwy. Poza tym właśnie moim zdaniem właśnie nauka języków uszczęśliwia, że człowiek to, czego się uczy, przekłada na taką rzeczywistość. Więc cel może być jeden, możecie sobie sprawdzać, co umiecie, czego nie umiecie. Albo na przykład uczyliście się języka przez wiele lat, tyle lat minęło, zapomnieliście po prostu ten język. Wróćcie do niego krok po kroku i wtedy dopiero będzie satysfakcja.
7: Wszystko znajdziecie państwo na stronie uczelni www.panshelm.edu.pl w zakładce studia podyplomowe lub pod numerem telefonu 825656472.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
7: Dziękuję.
4: Profesorski komentarz. Zaprasza kadra naukowa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje utatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama. Sportowych emocji dokłada nam teraz na naszej antenie Marcin Petruk. Minęła 10:30 i czas na lokalny sport.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny punkt na koncie liderującej swojej grupie w trzeciej lidze Chełmiance Chełm. Biało-zieloni mierzyli się na wyjeździe z Hetmanem Zamość i zremisowali 2-2 po bramkach Krystiana Okoniewskiego i Jakuba Kustry.
5: Na pewno mecz, który dla kibica był świetnym widowiskiem, bo bardzo dużo sytuacji pod jedną i pod drugą bramką, duża intensywność, dużo jakości, także na pewno tak z pozycji kibica to klasa. Pewnie dla obu drużyn niedosyt, bo myślę, że i pan trener, i my tutaj mamy niedosyt, bo były sytuacje, żeby ten mecz przechylić na swoją stronę. Jeśli mamy 2-1 i mamy dobry moment, to żal, że w tak prosty sposób straciliśmy bramkę, ale tak to w tej piłce jest, że czasem takie sytuacje się zdarzają. Także myślę, że chyba nikt się tutaj nie nudził i mamy dwóch rannych na koniec.
4: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Następny mecz, tym razem na własnym murawie, lider rozegra u siebie 10 października i podejmie Star Starachowice. Zmiana na stanowisku lidera chełmskiej klasy okręgowej. Dotychczas przewodząca stawce Ekoróżanka spadła na drugie miejsce po wyjazdowym remisie 2-2 z Frasati Fajsłowice. Spotkanie podsumowuje trener pierwszego z tych zespołów, Kamil Karwatiuk.
6: Ciężko powiedzieć coś po takim meczu, bo tu powinno być minimum 4 bramki wyżej, nawet jak straciliśmy te dwie, ale powinniśmy 5-2-6-2 wygrać i dopisać 3 punkty. A tego nie robimy, tu jest problem. Mamy jakiś tam problem od tych dwóch meczów, zwłaszcza w linii obrony, bo nawet jak dobra, nie wychodzi nam ataku, nie strzelamy wszystkiego, ale musimy zagrać na zero, przynajmniej jedną bramkę stracić. Nie możemy po dwie, trzy bramki stracić, więc tutaj na pewno musimy coś szybko zmienić.
4: Po 8 kolejkach chełmskiej klasie okręgowej lideruje Ogniwo Wierzbica, które we Włodawie 4-0 pokonało miejscową włodawiankę. Pozostajemy przy piłce nożnej. Przed weekendem zostały wylosowane pary zespołów, które zmierzą się ze sobą w półfinale Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. 21 października Ekoróżanka podejmie Włodawiankę, zaś czwartoligowy Bóg Hanna powalczy o awans z trzecioligową Chełmianką.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Jeśli ktoś z Was myśli o tym, żeby kupić psa, to pomyślcie najpierw o adopcji. Dzisiaj, słuchając Radia Bon Ton, mieliście już możliwość usłyszeć, dlaczego ludzie boją się adopcji psów czy też kotów. Usłyszeliście również o tym, że można podjąć pracę jako wolontariusz. No ale teraz już Wam podaję konkretny przykład, gdzie szukać, jak wygląda Wasz przyszły pupil, który może znaleźć się w Waszym domu. No właśnie, Chełmskie Schronisko dla Zwierząt. Jest nawet oficjalny fanpage na Facebooku, gdzie mamy na przykład post dodany bodajże w sobotę, jak dobrze pamiętam, i tutaj wrześniowe adopciaki się pojawiają. Czyli chłopaki i dziewczyny, które znalazły swoje domy. Tak jest, każdy z nich dostał swoją szansę na nowe życie, miłość, no i też bezpieczeństwo. Na tej stronie, jak już polajkujecie, będziecie mogli na bieżąco sprawdzać, jakie pojawiają się zwierzątka, które czekają na adopcję. Jest zdjęcie, no i konkretny opis. Przypominam, Chełmskie Schronisko dla Zwierząt. Bon Ton Radio i wszystko.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Gdyby ktoś mi powiedział o 7, że do 11 to zleci, że nawet się nie obejrzę, to bym po prostu nie uwierzył. Ja wiem, że te godziny w poniedziałek rano potrafią bardzo się odłużyć, ale... Ale słuchajcie, ta osoba miałaby rację, bo jak z bicza strzelił za chwilę już faktycznie 11, dosłownie brakuje nam już 10 minut. Wysłuchając Radia Bon Ton punktualnie o 11, możecie być pewni. Zaserwujemy wam najświeższą dawkę wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody. No i też po 11 wrócę dla was z kolejnymi ciekawostkami w programie Bon Ton na dzień dobry. Zapraszam.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
5: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafia opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Dorota Werdycka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolic obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
1: To jest cyrk!
2: Kto doprowadził do tego, co jest?
0: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
3: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
0: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebująca sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o dwie piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. W szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
0: Powieść Nul Sztepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
5: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
0: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Gabriel Adamiec pozostaje burmistrzem Rejowca Fabrycznego. Wczorajsze referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Zagłosowały 732 osoby, choć większość poparła odwołanie burmistrza. Do wymaganego progu zabrakło 420 uczestników. Od 12 do 23 października mieszkańcy Chełma wybiorą nowe rady osiedli. Jako pierwsi zagłosują mieszkańcy dyrekcji górnej. Trzeba pamiętać, by na głosowanie zabrać dokument ze zdjęciem. Śmiertelny wypadek w Rudolfinie w gminie Kamień. W miniony piątek 43-letni motorowerzysta na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Mimo reanimacji nie udało się go uratować, a okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Poniedziałek w wielu regionach ze słońcem, choć chmury też mogą się pojawić, ale padać dziś nie powinno. Na termometrach od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 w południowej Polsce.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Zegar tyka, mamy już, mamy 11:06. Dzień dobry, tu Dominik.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj słuchacie Radia Bon Ton, no i dzisiaj robicie coś dobrego, bo jeśli myślicie o tym samym, co dzisiaj wam proponuję od rana, czyli o adopcji psa bądź kota ze schroniska, naprawdę jest dobry uczynek. Jeśli w takim razie o tym myślicie, ale nie wiecie, co właściwie dzieje się od momentu wybrania zwierzaka do momentu przekroczenia z nim progu domu, no to już wszystko wam tłumaczymy. Najpierw wybieramy sobie zwierzę, kontaktujemy się ze schroniskiem, nawet chociażby na fanpage'u na Facebooku naszego chemskiego schroniska są zdjęcia. Pracownicy, wolontariusze pytają was o warunki mieszkaniowe, o domowników, o doświadczenie w opiece nad zwierzętami. Potem przychodzi czas na poznanie przyszłego pupila, więc warto dowiedzieć się jak najwięcej o jego charakterze, zdrowiu i potrzebach, więc wypytujcie ile się tylko da opiekunów, którzy byli z nimi na co dzień. W niektórych schroniskach może odbyć się także wizyta przedadopcyjna. Naprawdę, rzadko się to zdarza, ale jednak. Jeśli wszystko się będzie zgadzało, no to pozostają tylko formalności typu podpisanie umowy adopcyjnej. A potem to już tylko szybka droga do domu, no i czas na aklimatyzację.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
7: Z wielką bontonową prędkością zapraszam na wiadomości. Wiadomości lokalne Radia Bonton. Już teraz minęła 11:30.
8: Jest 11:30, zatem czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Gabriel Adamiec pozostaje burmistrzem Rejowca Fabrycznego. Wczorajsze referendum w sprawie jego odwołania przed końcem kadencji jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszły 732 osoby, czyli niespełna 22% uprawnionych. Aby referendum było ważne, musiały zagłosować co najmniej 1152 osoby. Do wymaganego progu zabrakło więc 420 uczestników. Wśród tych, którzy oddali ważne głosy, zdecydowana większość opowiedziała się za odwołaniem burmistrza. Odpowiedź tak zaznaczyły 682 osoby, a nie 33. 17 głosów było nieważnych, jednak bez wymaganej frekwencji przewaga zwolenników odwołania nie wystarczyła do zakończenia kadencji Gabriela Adamca. Procedurę referendalną rozpoczęła jeszcze latem grupa mieszkańców, której pełnomocnikiem był Paweł Sagan. Pod wnioskiem zebrano 617 podpisów. Inicjatorzy zarzucali burmistrzowi między innymi zbyt wolne tempo rozwoju miasta, kontrowersyjną politykę kadrową, niespełnione obietnice wyborcze i pogłębianie podziałów społecznych. Gabriel Adamiec odrzucał te zarzuty, broniąc działań samorządu. Wskazywał między innymi na regularną spłatę zobowiązań miasta oraz przejrzyste nabory na stanowiska. Mieszkańcy Chełma wybiorą nowe rady osiedli. Wybory na kadencję 2026-30 odbędą się od 12 do 23 października. Głosowanie będzie organizowane osobno dla każdego osiedla. Wszystkie zebrania rozpoczną się o 17. Mieszkańcy wybiorą przewodniczącego rady osiedla oraz jej członków, a głosowanie będzie tajne.
9: Rada osiedla to ważna forma lokalnego samorządu. Jej członkowie reprezentują mieszkańców i angażują się w sprawy dotyczące najbliższego otoczenia. Między innymi infrastruktury, bezpieczeństwa, zieleni czy jakości życia na osiedlu. Warto więc nie tylko wziąć udział w głosowaniu, ale również rozważyć kandydowanie. To możliwość bezpośredniego zaangażowania się w sprawy swojej okolicy i reprezentowania potrzeb mieszkańców.
8: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Żeby wziąć udział w wyborach, trzeba być stałym mieszkańcem danego osiedla i posiadać czynne prawo wyborcze. Uczestnictwo należy potwierdzić własnoręcznym podpisem, okazując dokument ze zdjęciem. Pierwsze zebranie odbędzie się 12 października dla mieszkańców osiedla Dyrekcja Górna w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Granicznej. Dzień później swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy osiedla 30-lecie w Szkole Podstawowej nr 6. W kolejnych dniach wyboru dokonają mieszkańcy osiedla Śródmieście, Dyrekcji Dolnej i w piątek 15 osiedla Rejowiecka, a cykl wyborczy zakończy 23 października zebranie mieszkańców osiedla Kościuszki.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: W Rudolfinie w gminie Kamień w miniony piątek doszło do tragicznego wypadku z udziałem motorowerzysty. Zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem motoroweru trafiło do dyżurnego komendy około godziny 13. Na miejsce skierowano policjantów, którzy rozpoczęli ustalanie okoliczności tragedii. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 43-letni kierujący jednośladem na zakręcie drogi stracił panowanie nad pojazdem. W konsekwencji motorower przewrócił się na jezdnię, a mężczyzna odniósł bardzo poważne obrażenia. Na miejscu prowadzono reanimację poszkodowanego, jednak mimo podjętych działań ratunkowych jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w zdarzeniu. Czynności na miejscu wypadku prowadzone były z udziałem prokuratora i zgodnie z jego decyzją ciało zmarłego zostało zabezpieczone do dalszych badań. Mają pomóc w pełnym wyjaśnieniu okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Zaczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Wraz z nim zaglądamy do muzycznego kalendarza 5 października. A zaczynamy w roku 1947. 5 października urodził się Brian Johnson, charyzmatyczny brytyjski wokalista i od 1980 roku lider rockowej legendy AC/DC, z którą nagrał jeden z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów, Back in Black. Przenieśmy się do roku 1951. 5 października urodził się Bob Geldof, irlandzki wokalista, kompozytor i lider nowofalowej grupy The Boomtown Rats, znany również jako pomysłodawca i organizator historycznych koncertów charytatywnych Live Aid. W kalendarzu zapisujemy rok 1962. Dokładnie 64 lata temu ukazał się Love Me Do, debiutancki singiel brytyjskiej czwórki z Liverpoolu, czyli zespołu The Beatles, który oficjalnie rozpoczął światową eksplozję Beatlemanii. Zaglądamy do roku 1970. 5 października na świat przyszedł Mark Linkous, utalentowany amerykański wokalista, kompozytor i lider indie rockowej formacji Sparkly Horse, cenionej za niezwykle klimatyczne i melancholijne brzmienie lat 90. Do kalendarza dodajemy rok 1981. Dokładnie 45 lat temu brytyjski synth-popowy zespół Depeche Mode wydał swój kultowy debiutancki album Speak and Spill, na którym znalazł się ich pierwszy wielki przebój Just Can't Get Enough. Wspominamy również rok 1991, dokładnie 35 lat temu amerykańska grupa Alice in Chains zaprezentowała singiel Man in the Box, który stał się jednym z flagowych utworów nadchodzącej fali muzyki grunge i przełomu lat 90. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która na początku października tamtego roku zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Kanadyjska wokalistka Alanis Morissette wydała wtedy na singlu swój absolutnie przełomowy pop-rockowy hymn Hand in My Pocket, pochodzący z jej legendarnego albumu Jagged Little Pill. Kapitalny luz, charakterystyczne harmonikowe wstawki i genialny, niezwykle chwytliwy refren uczyniły z tej kompozycji jeden z najbardziej rozpoznawalnych klasyków dekady. To świetna, pełna charakteru i dobrej energii propozycja na rozpoczęcie tygodnia w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum z potężną dawką świetnego pop-rocka. Przed nami Alanis Morissette.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.
12: Tak jak zleciał weekend, tak też zleciały godziny przedpołudniowe, poniedziałkowe. No tak, tak. A nie, weekend trochę szybciej zleciał. Jakoś tak wydaje mi się.

0: się, że było dużo przyjemniej. Mhm. No tak. Ale ta przyjemność mija zawsze w niedzielę po południu, prawda? To uczucie, że trzeba poniedziałek iść do pracy. No właśnie, a dzisiaj już tego uczucia nie ma. Mimo że jest poniedziałek, to nie ma co się tym przejmować. No bo tak jak mówię, ten najgorszy czas, czyli popołudnie niedzielne, już dawno za nami. A przed nami 12 na horyzoncie, czyli najświeższe dawki informacji z kraju i ze świata i tak dalej, i tak dalej. Ja już się dzisiaj żegnam z wami. No i też przy okazji zapraszam na jutro po godzinie 7, dosłownie 6 minutek będę znów was witał. Mam nadzieję, że będziecie, tak? Nie zaśpicie, no i nie będziecie musieli przypadkiem jechać z wizytą do lekarza, bo jakoś tak dużo się ostatnio słyszy o wirusach i różnego typu chorobach. Trzymajcie się mocno i nie zapomnijcie o witaminkach.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
0: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: akcja nurków minerów w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy. Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
1: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyzny w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
0: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
2: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
0: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści, podejmując decyzje dotyczące obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś znów słonecznie, choć na północy niebo będzie się trochę chmurzyć. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce, do 21 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
5: 5 po 12, złapcie głęboki oddech, oficjalnie połowa poniedziałku za nami, a to oznacza, że najgorsze godziny tygodnia mamy już w kieszeni. Jarek Kołota, witam Was gorąco na 104,9 FM w rytmie dnia. Dziś w kalendarzu imieniny obchodzą Igor, Faustyna oraz Artur. Jeśli macie ich pod ręką w biurze albo w domu, składajcie życzenia i wyciągajcie cukierki. Pogoda w Chełmie serwuje nam dziś absolutnie idealną, złotą polską jesień. Słońce i zero deszczu. Będę z Wami tradycyjnie do 17, serwując sprawdzony poniedziałkowy napęd, dobrą muzykę i zero zbędnego gadania. Zrzucamy poranny stres, podkręcamy głośniki i wjeżdżamy w to popołudnie na pełnej energii. przed nami są Tina Turner i Zalia.

0: Reklama.
1: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
16: Bonton Radio.

0: Jonas Dewey, Perfect Strangers. W rytmie dnia na 104,9 FM spoglądam na chełmskie ulice i powiem wam jedno. Pogoda dzisiaj tak pięknie współpracuje, że aż żal przesiedzieć całe popołudnie przy biurku. Słońce świeci na całego, chociaż to poniedziałek, w powietrzu czuć już ten przyjemny popołudniowy luz. Jeśli macie za chwilę przerwę na kawę albo krótki lunch, zróbcie sobie przysługę. Wyjdźcie na te 5 minut na zewnątrz, przewietrzcie głowę i po prostu złapcie trochę słońca. A w samochodzie czy w pracy nie kombinujcie z pokrętłami. Na 104,9 FM gramy dla was numery, które idealnie nakręcą nam resztę dnia.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
10: Marcin Petruk, zapraszam. Już tylko 2 tygodnie dzielą siatkarzy HKS-u Chełm od inauguracji 2. sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Kolejnym testem efektów przygotowań był dla nich mecz kontrolny z Bogdanką Luk Lublin, w którym ulegli 2-3. Mówi trener biało-zielonych Krzysztof Andrzejewski.
11: Bardzo wymagający sparring partner. Cóż mogę powiedzieć, mnie najbardziej cieszy na pewno to, że mogłem w tym meczu skorzystać niemal ze wszystkich swoich zawodników. Wracamy do zdrowia. Poza Mariuszem Marcyniakiem, który jeszcze zmaga się z kontuzją. Tak naprawdę wszyscy wracają do dobrej dyspozycji, do dobrego zdrowia i to chyba była najcenniejsza jakby rzecz w tym meczu. Dużo dobrego działo się na boisku. Pewne elementy oczywiście wymagają jeszcze dopracowania.
10: W piątek i w sobotę biało-zieloni rozegrają 2 ostatnie sparingi przed nowym sezonem ligowym. Oba we własnej hali sparną Work Palik Lublin, jednym z czołowych estońskich klubów siatkarskich grających w tamtejszej ekstraklasie. Kolejny wielki sukces dla Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie. Wychowanka klubu Maja Pietruszka sięgnęła po brązowy medal podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to zarazem pierwszy medal tej rangi w tej kategorii wiekowej dla chełmskiego Bastionu, mówi trener Wojciech Zaprawa.
12: Stoczyła 3 pojedynki, pierwszy pojedynek wygrała jednogłośnie na punkty, kontrolując każdą z rund. Drugi pojedynek również był pełen emocji, wygrała w pierwszej rundzie już przed czasem, po 2 liczeniach, po bardzo mocnych ciosach w półdystansie. Trzeci pojedynek niestety był dla Mai wyzwaniem z rzędu tego właśnie doświadczenia, bo rywalka była utytułowana, była uczestniczką Mistrzostw Europy, mistrzynią Polski, członkinią kadry narodowej od wielu lat. No Maja dopiero startuje od ponad roku, to była jej 8. walka w życiu. Mimo tego no wielki sukces, brązowy medal Mistrzostw Polski, jest to naprawdę powód do radości, dla mnie powód do dumy. Maja ma ogromny potencjał, co potwierdziła tym wynikiem.
10: Chełmski Bastion miał w Ostrowcu Świętokrzyskim jeszcze 2 reprezentantów. Kornel Czajkowski w eliminacjach przegrał z zawodnikiem z Dolnego Śląska. Inny pięściarz tego samego regionu kraju okazał się mocniejszy od Seweryna Szachuna. Przechodzimy do piłki nożnej. Remis wystarczył, aby czwartoligowy Bóg Hanna poprawił swoją lokatę w tabeli. W sobotę drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa awansowała na 12 miejsce po domowym podziale punktów z rezerwami Górnika Łęczna. Mecz zakończył się wynikiem 2-2, a bramki dla gospodarzy zdobyli Jakub Daniłosio i Dawid Borcon. Następne spotkanie Bóg Hanna rozegra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z MKS-em Ryki.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Urszula w rytmie dnia w radiu Bon Ton. Już za chwilę Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski w Kronikach Miasta.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zajmuje 4 niewielkie pomieszczenia w gmachu PKWN. Czytamy na łamach sztandaru ludu w numerze z 24 listopada 1971 roku. Księgozbiór placówki liczył wtedy 20 tysięcy woluminów. Około 70% stanowią pozycje popularno-naukowe, zwłaszcza z zakresu pedagogiki i wychowania. Biblioteka prowadziła wszechstronną działalność mającą na celu upowszechnienie czytelnictwa pośród nauczycieli. Założono też w niej katalog centralny, który informował o książkach znajdujących się w bibliotekach szkolnych. Na miejscu można było ponadto korzystać z 80 różnych pism fachowych i innych, słowników, encyklopedii, bibliografii i informatorów. Biblioteka urządzała nie tylko wystawy nowości wydawniczych, lecz także wydawała biuletyn informacyjny dla wszystkich szkół w Chełmie i powiecie na temat zakupionych nowych pozycji. Kierowniczka biblioteki Cecylia Bejster i pracownica Genowefa Purtak zawsze chętnie służą radą i pomocą, dodawali dziennikarze.
1: W naszych audycjach zwykle pojawia się biblioteka publiczna, zresztą niedawno obchodząca jubileusz, 120 lat, a więc rzeczywiście bardzo szacowna placówka, funkcjonująca oczywiście w różnych strukturach organizacyjnych, no ale warto zwrócić uwagę, że już po II wojnie światowej pojawiła się kolejna placówka, która też do dzisiaj funkcjonuje i też zajmuje, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego miasta, istotne miejsce, czyli biblioteka pedagogiczna. Tutaj w zasadzie jest taki zapis, jak to w tym momencie, w tym roku 1971 funkcjonuje i oczywiście mamy dane o ilości czytelników. No na pewno intryguje ta informacja, że 70% nauczycieli korzystało z biblioteki, czyli no znaczna, można powiedzieć, część nauczycieli pracujących w chełmskich szkołach i w mieście, i w powiecie. To jest też rzeczywiście niezwykle ważne. Mamy też informacje o osobach kierujących, pracujących w placówce. Pani Cecylia Bejster rzeczywiście przez wiele lat kierowała placówką od roku 1966 aż do roku 1984. Mamy też kilka informacji o miejscach, gdzie placówka funkcjonowała. Tutaj akurat pojawia się gmach, w tym czasie gmach PKWN. Chociaż tak z informacji ze strony nawet tej biblioteki wynika, że właściwie placówka, no zatrudniająca wtedy 2 osoby, funkcjonowała przy szkole numer 6, w zasadzie chyba w pomieszczeniach, które również wykorzystywała szkoła numer 6, która w tym czasie rzeczywiście funkcjonowała na ostatnim piętrze gmachu dawnej dyrekcji kolejowej. Dopiero z czasem otrzymała nową siedzibę na osiedlu 30-lecia. No warto też dodać, że w momencie powstania to placówka korzystała z pomieszczeń szkoły podstawowej numer 5, no a później też pojawiła się w szkole numer 5, już po zmianach związanych z powstaniem województwa. Ostatecznie jednak znalazła lokum, to już w latach 90.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zbliża się 13:01 godzina dzisiejszego spotkania. Mija niepostrzeżenie. Za chwilę na naszej antenie wiadomości z kraju i ze świata. Flash z najważniejszymi doniesieniami z hełma i okolic oraz aktualna prognoza pogody. A po 13:00 przyjrzymy się bliżej przydatnym nawykom na odporność i sprawdzimy, co w cyklu Planeta w 5 minut przygotowała Kinga Niszczyk. Bądźcie z nami na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Słuchaj, reklama. Bonton Radio.

0: znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
1: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
0: Ogłosił szwedzki Instytut Karolińska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
2: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
0: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Ponad 200 osób szukało wczoraj wieczorem 77-latka, który zgubił się w lesie koło Stańkowa. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy i leśnicy. Mężczyznę odnaleziono około 22:00. Po badaniu przez ratowników bezpiecznie wrócił do domu. W powiecie chełmskim zatrzymano 22-latka, który według policji uciekł po potrąceniu funkcjonariusza motocyklem pod Lublinem. Ranny funkcjonariusz przeszedł operację. Podejrzany usłyszał 3 zarzuty. Prokurator zastosował policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. Składki ZUS można opłacać przez telefon w aplikacji mZUS dla płatnika. Usługa obsługuje konta w 10 bankach i grupach instytucji finansowych. Jak to działa? O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 13:30.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: W całym kraju dziś znów dużo słońca, nieco więcej chmur na północy, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. A na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31.
9: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
10: 5 po 13. Jarek Hołota, wracam do Was po wiadomościach. Drugą godzinę o rytmu dnia otwieramy energetycznym bitem i potężną dawką słonecznych brzmień. A jeśli właśnie jecie obiad albo robicie krótką przerwę w biurze, wrzućcie na luz i spędźcie to popołudnie z radiem Bonton. Już za chwilę Carly Jepsen, Katy Perry, Purple Disco Machine przed nami.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Muzyka i głos AI.

0: nim nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Co mi tam Wiktoria Kida i Księga Żywiołów na 104,9 FM w rytmie dnia wraz z początkiem października. Noce robią się coraz dłuższe, a poranki chłodniejsze. Jeśli czujecie, że z początkiem tygodnia trudniej zebrać energię do działania, przetestujcie prosty mechanizm. Pierwsza godzina po przebudzeniu to idealny czas na krótki spacer lub wypicie kawy przy oknie w naturalnym świetle. Światło słoneczne natychmiast hamuje produkcję melatoniny w szyszynce i sygnalizuje organizmowi start dnia. Czysta biologiczna biochemia na lepszy nastrój. A u nas na 104,9 FM niezmiennie gra najlepsza muzyczna dawka energii bez recepty. Charles and Ellie przed nami.

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne. Eliza Kudalska-Nowosad, jest 13.30. Wczoraj wieczorem wszystkie służby ratunkowe z Chełma zostały postawione na nogi. Liczyła się każda godzina, ponieważ 77-letni mężczyzna zgubił się w lesie. Sygnał o zaginięciu wpłynął do służb po godzinie 18. Starszy pan wybrał się do lasu w okolicach Stańkowa i stracił orientację w terenie. Ponieważ nie było z nim żadnego kontaktu, a do domu nie wracał, zaniepokojona rodzina niezwłocznie zawiadomiła mundurowych, prosząc o pilną pomoc w znalezieniu mężczyzny. Ze względu na porę dnia, spadek temperatury i szybko zapadający zmrok do działań natychmiast zadysponowano duże wsparcie. W akcję zaangażowało się łącznie ponad 200 osób. W teren ruszyło w sumie 173 policjantów, 31 strażaków, w tym 4 zastępy zawodowców oraz 4 jednostki OSP, a także 10 pracowników nadleśnictwa. W zalesionym obszarze nieocenianym wsparciem okazała się nowoczesna technologia. Do poszukiwań włączono policyjną grupę dronową. Około godziny 22 udało się namierzyć zaginionego 70-latka. Po odnalezieniu mężczyzna został zbadany na miejscu przez załogę karetki pogotowia. Okazało się, że leśna wędrówka na szczęście nie skończyła się dla niego żadnymi poważnymi obrażeniami. Po pomyślnym zakończeniu szybkiej i niezwykle skutecznej akcji senior mógł bezpiecznie wrócić do domu. W powiecie chełmskim zatrzymano 22-latka, który uciekł po potrąceniu policjanta pod Lublinem. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, prokurator objął go policyjnym dozorem i wyznaczył 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do zdarzenia doszło w czwartek w Krężnicy Jarej. Funkcjonariusze lubelskiej drogówki chcieli zatrzymać do kontroli kierującego motocyklem elektrycznym. Według policji mężczyzna zignorował sygnały do zatrzymania, stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Rozpędzony motocykl potrącił interweniującego funkcjonariusza. Kierujący porzucił pojazd i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala, przeszedł operację i nadal pozostaje pod opieką lekarzy. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go jeszcze tego samego dnia. Kilka godzin później w jednej z miejscowości powiatu chełmskiego. Był pasażerem BMW prowadzonego przez 20-latkę. Przy mężczyźnie znaleziono marihuanę. Kierującą samochodem przesłuchano jako świadka, po czym wróciła do domu. Według ustaleń funkcjonariuszy 22-latek miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Jego motocykl był niezarejestrowany i nieubezpieczony. W prokuraturze rejonowej w Kraśniku mężczyzna usłyszał zarzuty związane z niezatrzymaniem się do kontroli, spowodowaniem wypadku i ucieczką, kierowaniem mimo cofniętych uprawnień oraz posiadaniem narkotyków. Jak podaje policja, podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Telefon w ręku wystarczy teraz, żeby opłacić składki ZUS. W aplikacji mZUS dla płatnika pojawiła się nowa funkcja, czyli płatności mobilne. Przedsiębiorcy mogą z niej korzystać sami albo przez upoważnionych pełnomocników, na przykład księgowych. Jak informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim, usługa obsługuje już konta w 9 bankach i grupach instytucji finansowych. Ta lista ma się rozszerzać, a w przyszłości składki będzie można opłacać również blikiem. Kreator płatności pozwala przelać kwotę ustaloną do zapłaty, doliczyć odsetki albo wpisać inną sumę. Można też uwzględnić wpłaty i deklaracje, które są jeszcze w drodze do ZUS. Zaktualizowane saldo pojawi się w aplikacji w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Czas zależy m.in. od tego, kiedy bank przekaże pieniądze na rachunek zakładu. Za wygodę trzeba jednak zapłacić. Koszt jednego przelewu wynosi 55 groszy, a płatności obsługuje Krajowa Izba rozliczeniowa.
6: W listopadzie płatności mobilne uruchomimy także w portalu e-ZUS. A nasza aplikacja, czyli mZUS dla płatnika, daje jeszcze więcej możliwości. Przedsiębiorca może w niej sprawdzić swoje bieżące saldo składek, widzi też zwolnienia lekarskie swoich pracowników, może przesłać najpopularniejsze wnioski do ZUS, czyli na przykład wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, może zgłosić umowę o dzieło, może też samodzielnie wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.
5: Dodaje rzeczniczka lubelskiego ZUS.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Są takie zapachy, których właściwie nie trzeba nazywać. Mokre liście, wilgotna ziemia, las po deszczu, chłodne powietrze o poranku. Czujemy je od razu, wiemy, jest jesień. Tylko że jesień sama w sobie nie ma żadnego zapachu. To, co nazywamy jesiennym zapachem, jest w rzeczywistości mieszanką wielu substancji chemicznych i zaczyna się od ziemi. Jednym z najważniejszych bohaterów tego zapachu jest geosmina. To związek chemiczny produkowany m.in. przez mikroorganizmy żyjące w glebie. Ma charakterystyczny ziemisty, lekko wilgotny zapach. Nasz nos jest na niego wyjątkowo czuły. Naprawdę wystarczy bardzo mała ilość, żeby go wyczuć. I właśnie dlatego po deszczu ziemia potrafi pachnieć tak intensywnie. Ale jest tu jeszcze ciekawsza rzecz. Kiedy kropla deszczu uderza w suchą, porowatą powierzchnię, nie zachowuje się po prostu jak mała kulka wody. W miejscu uderzenia mogą powstawać mikroskopijne pęcherzyki, które następnie pękają i wyrzucają do powietrza maleńkie krople oraz cząsteczki znajdujące się na powierzchni gleby. Czyli deszcz potrafi dosłownie wyrzucić zapach ziemi w powietrze. I dlatego po pierwszym deszczu, po dłuższej, suchej pogodzie zapach potrafi być tak mocny. Ten charakterystyczny zapach deszczu ma nawet swoją nazwę – petrichor. Ale jesienią dochodzi do tego kolejna warstwa – liście. Kiedy drzewa kończą sezon wegetacyjny, liście przestają być aktywnymi fabrykami fotosyntezy. Chlorofil jest rozkładany, zmienia się skład chemiczny liści, a później zaczyna się ich rozkład. I tutaj do pracy wkraczają mikroorganizmy. Bakterie i grzyby rozkładają materię organiczną, uwalniając kolejne związki chemiczne. Dlatego zapach świeżo opadłych liści jest inny niż zapach suchego letniego lasu. To nie jest jedna substancja, to cała chemiczna mieszanka. Do tego dochodzą związki lotne produkowane przez same rośliny. Jesienią zmienia się ich ilość i skład, a wilgotność powietrza wpływa na to, jak zapachy rozchodzą się wokół nas. I właśnie dlatego ten sam park może pachnieć zupełnie inaczej w lipcu i w październiku. Jest jeszcze jeden element całej układanki – wilgoć. Jesienne powietrze często jest bardziej wilgotne, szczególnie rano, a wilgotność zmienia sposób, w jaki odbieramy zapachy. Cząsteczki zapachowe mogą dłużej pozostawać w przyziemnej warstwie powietrza, zamiast szybko się rozpraszać. Dlatego po deszczu albo podczas wilgotnego, chłodnego poranka zapach lasu, ziemi i liści może wydawać się zdecydowanie intensywniejszy. I teraz najlepsze. Ten zapach nie jest tylko zapachem jesieni. To informacje o tym, co właśnie dzieje się w ekosystemie. Mikroorganizmy pracują, liście się rozkładają, rośliny zmieniają swoją chemię. W glebie trwa intensywny obieg materii, a my odbieramy całą tę skomplikowaną biologię jednym prostym komunikatem. Ale pachnie jesienią. Następnym razem, kiedy będziecie szli przez park w Chełmie, Kmowu, Dolinę czy po prostu ulicą po jesiennym deszczu, warto się na chwilę zatrzymać, bo ten zapach to nie dekoracja, to chemia, mikrobiologia i pogoda działająca jednocześnie i chyba właśnie dlatego jesień pachnie tak charakterystycznie. Nie ma jednego jesiennego zapachu, jest cały jesienny koktajl chemiczny i będę przypominać wam o tym co jakiś czas, żeby właśnie zamknąć oczy, otworzyć uszy, nos i chłonąć. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
12: Bon ton Radio.

0: Zbliża się 14, druga godzina poniedziałkowego rytmu dnia dobiega końca. Po 14 gość Radia Bonton, kolejna porcja doniesień sportowych od Marcina Petruka oraz popołudniowy raport drogowy Trafik. Bądźcie z nami.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
0: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
2: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
0: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować zaraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica. Incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły 2 osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
0: W całym kraju sporo słońca i deszcz nam dziś niestraszny, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleni Termoorganika.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
8: 5 po 14, wchodzimy w trzecią godzinę poniedziałkowego rytmu dnia na 104,9 FM. Jarek Kołota przy mikrofonie. Odpinamy krawaty, zrzucamy roboczy stres i meldujemy się w strefie popołudniowego relaksu. Za chwilę gość Radia Bonton.

0: gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry, Marcin Petruk. W miniony czwartek w Chełmskim Domu Kultury odbył się kolejny wyjątkowy sportowy jubileusz, z którego mamy dziś dla Was relację. 60-lecie istnienia świętował Cement Gryf Chełm, klub, który przez lata wychował wielu wybitnych zapaśników i zapaśniczek i który do tej pory może poszczycić się sukcesami rangi krajowej i międzynarodowej, w tym również w Igrzyskach Olimpijskich, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: Znam ten klub od kilkudziesięciu lat. Pierwszy raz stanąłem w tym klubie na macie w latach 80. I tak zaczęła się moja przygoda ze sportem. Byłem wiele lat zawodnikiem, potem po skończeniu kariery zostałem trenerem. No i teraz przyszło mi tutaj troszeczkę może poważniejsze obowiązki wiceprezesa urzędującego. No i z tym wiążą się między innymi takie wydarzenia jak nasz jubileusz 60-lecia chełmskich zapasów. To oczywiście dla mnie piękny czas, jaki spędziłem w tym klubie. Bardzo się cieszę, że mogłem być reprezentantem tego klubu i miasta Chełma. I teraz mogę pomagać młodym pokoleniom w realizacji tych marzeń. Oczywiście życzymy sobie ciągłego uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, bo ten klub jest już rozpoznawany jako stały uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Mamy 6 olimpijczyków z naszego miasta Chełma, więc liczymy na kolejne igrzyska, że będzie to sukcesywnie zwiększana liczba. Przede wszystkim tego życzę temu klubowi. No i oczywiście kolejnych medali z mistrzostw tych olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy.
1: Od wielu lat w szeregach klubu sportowe umiejętności doskonalą kolejne pokolenia sportowców, co każdego roku przekłada się na następne sukcesy. Podkreślał to również Mieczysław Czwaliński, jeden z trenerów i były wiceprezes Cementu Gryfa Chełm.
3: Wiadomo, w klubie sportowym najbardziej cieszą wyniki, ale oprócz wyników cieszymy się, że mogliśmy realizować pasję, stwarzać warunki dla dzieci i młodzieży, aby mogła właśnie swoją pasję, swoją po prostu taką chęć i plany, swoje marzenia spełniać. Nie? To było najpiękniejsze. Cieszyliśmy się z wyników. Ja się cieszyłem nie tylko z tych zawodników o wielkim formacie na Mistrzostwach Świata, Europy, ale również te sukcesy tych małych, tych dzieci, które bardzo przeżywały zwycięstwa. Widziałem, jak się rozwijają, jak kształtuje ich sport. To jest piękne, że mogliśmy spełniać ich marzenia. Zapasy generalnie wpływają na rozwój psychomotoryczny. W wielu krajach zapasy są w programach szkół. Zapasy rozwijają po prostu wszystkie cechy motoryczne i są podstawą do trenowania dla innych dyscyplin. Więc śmiało zachęcamy, mamy taką grupę, mamy nawet. Są to ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami akrobatyki, gimnastyki, siły, biegu, w ogóle sprawy. Więc jak najbardziej Stany Zjednoczone mają, Ameryka ma w programie szkół, Japonia, Turcja, Rosja, zapasy są w szkole i podkreślam dlatego, że w jakimś celu one są, rozwijają wszechstronnie młodych ludzi, są podstawą, tak podkreślam, do innych dyscyplin.
1: Podczas gali wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień, a w gronie nagrodzonych nie zabrakło między innymi Katarzyny Krawczyk, jednej z najbardziej utytułowanych zapaśniczek, która niedawno zakończyła sportową karierę, podkreślając, jak wiele wartości wniósł do jej życia ten sport.
4: Mnóstwo przyjaźni, mnóstwo różnych znajomości, dużo świata dzięki zapasom zobaczyłam, tak? Dużo ludzi nie tylko w Polsce, dużo ludzi za granicą poznałam. Mam przyjaciół nie tylko w Polsce, ale także i w innych państwach, czy europejskich, czy także wychodząc poza nasz kontynent. Myślę, że to, co najwięcej mi, oprócz tego, że tych takich wrażeń, emocji sportowych, no to na pewno zapasy dały mi to, że mam mnóstwo tych znajomości. Najpiękniejsze chyba takie moje wspomnienie, no to oczywiście zdobycie kwalifikacji olimpijskiej, tak? Bo jako tam młody sportowiec pewnego dnia coś mi w głowie zaświtało, że chciałabym pojechać na igrzyskach i zdobyć medal, tak? Więc jedno z tych marzeń się spełniło, pojechałam na igrzyska. Więc najpiękniejsze naprawdę momenty, no to mam z tego okresu, kiedy zdobyłam kwalifikacje i walczyłam na igrzyskach. A jeżeli chodzi o zakończenie kariery, to nie ukrywam, że tak już w ostatnich miesiącach mniej uczestniczyłam w zgrupowaniach, ale jednak chciałam się jakoś pożegnać tutaj, zwłaszcza z środowiskiem zapaśniczym i też wewnętrznie sama ze sobą oddzielić pewien rozdział. No i nie ukrywam, ale to były piękne zawody, piękna uroczystość. Sama się tego nie spodziewałam, nie planowałam takiego zakończenia z przytupem, a wszystko naprawdę się na koniec tak złożyło, że to była piękna uroczystość, tak to określę.
1: O korzyściach płynących z zapasów oraz wynikach osiąganych przez reprezentantów klubu mówił poseł na Sejm RP Krzysztof Grabczuk, były trener i zawodnik.
5: Przede wszystkim kształtują charakter, uczą pewnej odporności, uczą samodyscypliny, uczą wybaczania, uczą pokory. Wydaje się, że kształtują najlepsze cechy w życiu każdego człowieka i oczywiście waleczność. Ci, którzy liznęli zapasów, niewątpliwie stają się lepszymi ludźmi, ale również wiedzą, że nigdy nie może się poddawać, nigdy nie może przegrywać. To jest coś pięknego. Chyba nawet trudno to opowiedzieć, to po prostu trzeba przeżyć. Wyniki mówią same za siebie. 60 lat, 61 medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Najlepszy klub niewątpliwie w naszym mieście, w powiecie. Jeden z najlepszych klubów w Polsce. Najlepszy klub, jeśli chodzi o kobiety w ogóle w Polsce od kilkunastu lat. Natomiast moje wspomnienia zawsze są dobre. Ja uważam, że to był jeden z piękniejszych okresów w moim życiu, w takiej mojej pracy zawodowej, bo nie ma nic piękniejszego, niż jeżeli kształtować charaktery młodych ludzi i jeździć z nimi później na Mistrzostwa Polski, na Mistrzostwa Europy, Świata, na Igrzyska Olimpijskie i udowadniać, że nieważne w jakim mieście się urodzisz, czy pochodzisz z miasta, czy ze wsi, czy ze znanej, czy ze nieznanej rodziny, możesz być najlepszy w Polsce, w Europie i na świecie. I to chyba buduje największą satysfakcję.
1: Jubileuszowa gala była okazją do sportowych wspomnień. Tymi podzielili się z nami m.in. trenerzy Krzysztof Gajek i Marcin Sadowski.
6: No jako sportowiec to na pewno zapamiętałem bardzo fajny moment. Dwa lata temu na Mistrzostwach Polski Seniorów właśnie wywalczyłem tutaj brązowy medal już jako trener, ale też właśnie wystartowałem, żeby wspomóc jeszcze zawodników i walczyć właśnie o medal nie tylko dla siebie, ale też właśnie dla klubu.
7: Przyjaźnie, znajomości, które zostały do dziś. A z dnia dzisiejszego to takie fajne, że gdzieś tam ktoś na ulicy krzyczy dzień dobry trenerze, mając już dwadzieścia kilka lat. To jest bardzo miłe, tak, że poznają, przychodzą i opowiadają, co teraz robią w życiu, tak?
1: Obaj trenerzy nadal bardzo aktywnie wspierają młodzież z Chełma i powiatu chełmskiego, która w klubowych barwach zdobywa medale w coraz bardziej prestiżowych zmaganiach na matach.
6: Potencjał jest bardzo duży, bo ja wychodzę z założenia, że z każdego da się zrobić mistrza, tylko właśnie zależy od tego, jak młodzież chce pracować, jak bardzo nie boi się tej pracy i wierzy w to, bo trener zawsze wierzy w zawodnika, tylko właśnie chodzi też o tą młodzież, czy ona wierzy w siebie i czy chce pracować ciężko, bo to tutaj nie ma prostej drogi, tu nie ma drogi na skróty, tu trzeba po prostu wszystko ciężką pracą wypracować, tak?
7: Patrząc optymistycznie, jest coraz więcej młodzieży, szczególnie z tych klas 1, dzieci, które uczą się gimnastyki, ale też i zapasów, także myślę, że na następnym jubileuszu będziemy mieli naprawdę fajną grupę, nie tylko dziewczyn, a także chłopców. Ja myślę, że to też taka integracja, oderwania od tych telefonów, komputerów. Oni bardzo się w tych grupach łączą, przyjaźnią. To są przyjaźnie na całe życie. My teraz jako, można powiedzieć, mastersi zapasów spotykamy się w klubie na takich treningach wieczornych. Myślę, że przyjaźń to jest taka podstawa i to się opiera o to. Takie spotkania, taki wniosek na przyszłość, że na pewno zostanie z tego przyjaźń jakaś.
1: Jubileusz 60-lecia istnienia nie mógł obyć się także bez spotkań, wymiany doświadczeń oraz ciepłych słów dla społeczności klubowej od trenerów, zawodników i działaczy.
4: Ja życzę kolejnych 60 lat, a może i więcej, a najważniejsze, bo tak, MKS Cement Gryfheim medal w zapasach w stylu klasycznych już ma olimpijski, ale jeżeli chodzi o zapasy kobiet, to nie mamy tego medalu. Wiele osób liczyło na mój medal, ja już swoją karierę zakończyłam, więc życzę trenerom, prezesom, społeczności całej chełmskiej, aby w niedalekiej przyszłości być może medal olimpijski zawisł na naszej, którejś z naszych zawodniczek.
3: Ja bym najbardziej życzył, aby młodzież, która jest, która przybędzie, żeby znalazła tu swoje miejsce, żeby tu się dobrze czuli w tym klubie i osiągali sukcesy. Nie zawsze ten wynik jest najważniejszy. Najważniejsze, żeby oni mieli radość z tego trenowania i wiedzieli, że można mieszkać w takim niedużym mieście, a być tak jak ich koledzy, wcześniej medalistami Mistrzostw Świata, Europy. Chcemy w klubie mieć dalej reprezentantów na najważniejsze imprezy, na Igrzyska Olimpijskie, już niedługo w Los Angeles są, więc to jest taki cel i chcemy generalnie poprawić bazę sportową. To jest nasza bolączka, bo mamy jedno ze słabszych warunków w Polsce i to jest nasze marzenie, aby ta sala, te warunki polepszyć.
6: życzyłbym stulecia tak naprawdę i dotrwania do tej takiej już wiekowej historii.
5: No, żeby przede wszystkim wyremontowany został obiekt. Mam nadzieję, że pan prezydent zmieni zdanie i ten obiekt będzie wyremontowany, bo przecież mamy dotację 7 milionów od ministra sportu i dalej takiego zapału dobrych trenerów, dobrych sponsorów, bo również dzisiaj to są rzeczy niezwykle ważne.
1: Fotorelację z jubileuszu 60-lecia istnienia cementu Gryfa Chełm znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama.
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
9: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
10: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
11: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
12: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Konserca.
13: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
14: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Maroon 5 w rytmie dnia w radiu Bonton. Październik na lokalnych chełmskich targach i warzywniakach to prawdziwy festiwal kolorów i smaków. Sezon na dynie, śliwki, węgierki, świeże orzechy włoskie i polskie jabłka ruszył na dobre. Zamiast sięgać w biegu po wysoko przetworzone przekąski, warto po pracy wpaść po lokalne produkty i przygotować ciepłą, pożywną zupę krem albo proste pieczone warzywa. Nic tak nie poprawia nastroju jesienny wieczór jak pyszne domowe jedzenie. A w Radiu Bonton nie zwalniamy tempa. Gramy wyłącznie dobre kawałki. Przed nami Alf Arben i Body Talk.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. Znamy parę zespołów, które zmierzą się ze sobą w półfinałach Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. 21 października o 14.30 Ekoróżanka podejmie Włodawiankę, zaś czwartoligowy Bóg Hanna powalczy o awans z trzecioligową Chełmianką. Jeżeli chodzi o Chełmiankę, to zespół dopisał do konta kolejny punkt. Wczoraj biało-zieloni mierzyli się na wyjeździe z Hetmanem w Zamość i zremisowali z nim 2-2. Mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
6: Na pewno mecz, który dla kibica był świetnym widowiskiem, bo bardzo dużo sytuacji pod jedną i pod drugą bramką. Duża intensywność, dużo jakości. Także na pewno tak z pozycji kibica to klasa. Pewnie dla obu drużyn niedosyt, bo myślę, że i pan trener, i my tutaj mamy niedosyt, bo były sytuacje, żeby ten mecz przechylić na swoją stronę. Jeśli mamy 2-1 i mamy dobry moment, to żal, że w tak prosty sposób straciliśmy bramkę, no ale tak to w tej piłce jest, że czasem takie sytuacje się zdarzają, także myślę, że chyba nikt się tutaj nie nudził i mamy dwóch rannych na koniec.
5: Liderująca swojej grupie w trzeciej lidze Chełmianka ma na koncie 27 punktów i o 5 oczek wyprzedza Wisłą Kołdębica. Tymczasem w chełmskiej klasie okręgowej doszło do zmiany na stanowisku lidera. Obecnie piastuje je Ogniwo Wierzbica, które 4-0 pokonało na wyjeździe Włodawiankę. Na drugą lokatę spadła Ekoróżanka po remisie 2-2 z Fasati Wajsłowice.
7: Ciężko powiedzieć coś po takim meczu, bo tu powinno być minimum 4 bramki wyżej, nawet tak straciliśmy te dwie, no ale powinniśmy 5-6-2 wygrać i dopisać 3 punkty, a tego nie robimy. No tu jest problem. Mamy jakiś tam problem od tych dwóch meczów, zwłaszcza w linii obrony, bo nawet jak dobra, nie wychodzi w ataku, nie strzelamy wszystkiego, no ale musimy zagrać na zero, no przynajmniej jedną bramkę stracić. Nie możemy po 2-3 bramki tracić, więc tutaj na pewno musimy coś szybko zmienić.
5: Mówił trener Ekoróżanki Kamil Karwatiuk. Okręgowe podium zamyka granica do Rokusk, która podzieliła się punktami z Hetmanem Żółkiewka po remisie 2-2.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ceny na stacjach paliw spadły, można odetchnąć, a jest to skutkiem podpisania ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To dobra wiadomość dla kierowców, a niższe stawki mają się utrzymać do końca roku. Co by jednak nie ulec za bardzo tej obniżce, to od nas przypomnienie, że gromadzenie benzyny czy oleju napędowego, a właściwie jego chomikowanie, to średni pomysł, jeżeli nie robimy tego w odpowiedni sposób. Od naszych zmotoryzowanych słuchaczy dostajemy sygnały, że część ich kolegów po fachu przyjeżdża na stację uzbrojona nie w kanistry, a chociażby plastikowe, kilkulitrowe pojemniki, najczęściej po wodzie. W skrajnych przypadkach paliwo może je rozpuścić, a sam plastik bardzo niekorzystnie wpływa na jego jakość. Tym samym wlanie go później do baku może okazać się kosztowne w skutkach.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton Radio.

Zbliża się 15, a za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też skrót wiadomości lokalnych. Po 15 w cyklu A dlaczego Kinga Miszczyk wyjaśni kolejne ciekawe zagadki. Sprawdzimy aktualny raport z chełmskich dróg i wjedziemy na szczyt powrotów z pracy. Słyszymy się tuż po wiadomościach.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki i usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Słuchajcie,
6: Bonton Radio.

0: pakiet CPN wrócił, czy unormuje ceny na stacjach. Polscy żołnierze dostaną nowe mundury według nowego wzoru. Jutro druga szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
1: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
0: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3,26 zł. I tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi tęblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
0: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad pół tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
3: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku. Do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Chełmie skarżą się na nieprzewidywalne ostatnio terminy wypłat świadczeń pielęgnacyjnych. Jak mówią, utrudnia to opłacanie leczenia czy rehabilitacji. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapewnia, że wrześniowe wypłaty zrealizowano do końca miesiąca. Pytania w tej sprawie popłynęły także do chełmskiego ratusza. Jutro kolejny dzień chełmskiego tygodnia seniora. Park wodny zaprasza do tężni i na zajęcia sportowe. Szpital czy miejski SPZOS z kolei na bezpłatne badania i spotkania edukacyjne, a w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się warsztat choreoterapii. W piątek Chełm będzie obchodził Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza o 11 do biblioteki, a w programie będą występy artystyczne, prelekcja psychologa i wystawa prac osób ze szczególnymi potrzebami.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
9: 5 po 14, wchodzimy w trzecią godzinę poniedziałkowego rytmu dnia na 104,9 FM. Jarek Hołota przy mikrofonie. Odpinamy krawaty, zrzucamy roboczy stres i meldujemy się w strefie popołudniowego relaksu. Za chwilę gość Radia Bonton.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Leżąc w sobotę na kanapie i patrząc się po prostu w sufit, zauważyłam coś fascynującego i dzisiaj pytanie zadaję ja. Jest to pytanie z kategorii człowiek siedzi sobie w pokoju, w domu, patrzy w górę i nagle zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, których wcześniej absolutnie nie potrzebował wiedzieć, czyli tak jak ja, zupełna cisza i gapimy się. No właśnie i teraz, dlaczego muchy latają pod żyrandolem? I nie chodzi nawet o to, że krążą sobie po pokoju, chodzi o ten konkretny moment, kiedy kilka much urządza sobie pod żyrandolem coś w rodzaju lotniczego ronda, odbija się tak jakby od jakiejś niewidocznej ściany, a żyrandol jest wyłączony, żadnego światła, a one latają właśnie w tym miejscu, jakby znajdowało się tam jakieś niewidzialne pole siłowe. Obserwowałam to dobrych 10 minut i teraz, czy ono istnieje? No nie, przynajmniej nie takie, które przyciągałoby muchy do żyrandola. Powodów może być kilka i właśnie wygooglałam. Po pierwsze, muchy nie latają przypadkowo. Ich lot jest silnie związany z tym, jak odbierają otoczenie. Korzystają między innymi ze wzroku, węchu, mechanoreceptorów i informacji o ruchu powietrza. No nieźle jak na takie muchy. Pod sufitem warunki mogą być dla nich po prostu atrakcyjne. Ciepłe powietrze unosi się do góry, a w pomieszczeniu powstają bardzo delikatne prądy powietrza. Dla nas praktycznie niewyczuwalne, dla małego owada mogą być istotnym elementem środowiska. Do tego dochodzi orientacja przestrzenna. Muchy mają świetny system wzrokowy, dlatego tak szybko uciekają przed łapką i bardzo szybko reagują na ruch. Potrafią utrzymywać określoną pozycję względem otoczenia i wykonywać mnóstwo drobnych korekt lotu. Dlatego z naszej perspektywy może wyglądać, jakby wisiały nieruchomo w jednym miejscu lub wiecie, poruszają się jak nagle, jak kursor myszki. Niesamowite. W rzeczywistości cały czas pracują skrzydłami i korygują swoją pozycję. Ale dlaczego akurat pod żyrandolem? No właśnie. Tu może działać kilka rzeczy jednocześnie. Prądy powietrza, temperatura, kontrast na tle sufitu, charakterystyczny punkt w przestrzeni, a czasem po prostu przypadkowe zachowanie związane z przemieszczaniem się much po pomieszczeniu. Ale to zawsze jest żyrandol. Nie wiem. Jeszcze jedna ciekawostka znalazłam. Muchy często gromadzą się w określonych miejscach, ponieważ ich zachowanie nie jest wyłącznie indywidualne. Mogą reagować na obecność innych much i na sygnały środowiskowe, dlatego jeśli jedna zaczyna krążyć w konkretnym miejscu, kolejne mogą pojawić się w pobliżu i właśnie to zaobserwowałam w sobotę. Czyli nie. Niestety, żyrandol prawdopodobnie nie imituje tajemniczej energii przyciągającej muchy. Chociaż przyznaję, kiedy patrzyłam na nie z dołu, a one przez kilka minut wykonywały te ruchy, gdzie wyglądały jakby obijały się o niewidoczną ścianę, teoria o niewidzialnym polu siłowym zaczyna brzmieć całkowicie przekonująco. Może zostańmy przy tym. Tak jest. I właśnie dlatego warto czasem spojrzeć w górę i zapytać, a dlaczego? Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilet. PL, biletyna.pl oraz w Hadeku.
0: Reklama.

Hania Kuzimowicz. Szkoda na to łez. W rytmie dnia w Radiu Bonton małe przypomnienie dla wszystkich kierowców i pieszych. W październiku słońce zachodzi u nas coraz wcześniej. Dzisiaj w hełmie schowa się za horyzontem dokładnie o 18:09. No, wraz z nadchodzącym zmrokiem widoczność potrafi gwałtownie spaść, zwłaszcza na osiedlowych uliczkach czy trasach dojazdowych. Jeśli spacerujecie lub jeździcie na rowerze po zmroku, wrzućcie na kurtkę czy plecak chociaż mały element odblaskowy. Drobna rzecz, a daje kierowcy bezcenny czas na reakcję. Dbajmy o siebie wzajemnie. A w głośnikach Radia Bonton niezmiennie najlepsza radiowa klasyka. Madness przed nami.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudolska-Nowosad. Jest 15.30. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Chełmie skarżą się na nieprzewidywalne terminy wypłat świadczeń pielęgnacyjnych. Jak twierdzą, osoby pobierające świadczenie na nowych zasadach otrzymują pieniądze znacznie później niż opiekunowie, którzy zachowali prawo do niego na starych zasadach. Według informacji przekazanej redakcji Supertygodnia problem pojawił się już w sierpniu. Opiekunowie na starych zasadach mieli otrzymać pieniądze około 10 sierpnia. Natomiast część rodziców objętych nowymi zasadami czekała na przelew do około 24. Podobna sytuacja powtórzyła się we wrześniu. Jeszcze 29 września część rodziców, którzy skontaktowali się z redakcją, nie miała świadczenia na koncie. Dla rodzin różnica kilkunastu dni ma realne znaczenie. Jeden z rodziców przekazał dziennikarzom, że wynagrodzenie z pracy przeznaczane jest na mieszkanie, żywność i bieżące utrzymanie, natomiast te ze świadczenia służą m.in. do opłacania rehabilitacji, leków i wizyt u specjalistów. Z powodu braku pieniędzy w spodziewanym terminie rodzina musiała odwołać zaplanowane wizyty lekarskie. O wyjaśnienia Supertydzień zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. MOPR podkreśla, że formalnie nie doszło do opóźnienia, ponieważ świadczenia za wrzesień zostały wypłacone do końca miesiąca. Ośrodek wskazuje jednocześnie, że wypłata wymaga zabezpieczenia pieniędzy w jego planie finansowym. W przypadku świadczeń na nowych zasadach konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w tym planie. MOPR nie wskazał jednak, kiedy takich zmian dokonano, ani czy właśnie ta procedura spowodowała różnicę w terminach wypłat. Rodzice zgłaszają również, że otrzymywali sprzeczne informacje dotyczące przyczyn późniejszych wypłat oraz dokumentów, które miały oczekiwać na podpis w Urzędzie Miasta. Pytania na ten temat popłynęły również do chełmskiego ratusza. Do tej pory dziennikarze Supertygodnia nie otrzymali odpowiedzi. Gdy stanowisko miasta wpłynie do redakcji, wrócimy do sprawy. Jutro kolejny dzień chełmskiego tygodnia seniora. Warto skorzystać z oferty Chełmskiego Parku Wodnego, gdzie już od 9 przygotowano poranek w tężni solankowej oraz aktywności na korcie do gry w skłosza czy tenisa stołowego. Od 10 Chełmski Szpital oraz Miejski SPZOS przy ulicy Wołyńskiej zapraszają na bezpłatne badania i spotkania edukacyjne. O tej samej porze Młodzieżowy Dom Kultury z kolei na warsztat choreoterapii Głęboki Wdech. Codziennie do niedzieli będzie można skorzystać z programu zawierającego również spotkania poświęcone kulturze. A 14 października w ramach podsumowania tygodnia odbędzie się rozstrzygnięcie pewnego plebiscytu.
6: W Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
5: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
5: Muzyka, sztuka i rozmowa o zdrowiu psychicznym. Tak będą wyglądały chełmskie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza mieszkańców w piątek, 9 października do Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Początek o 11:00. W programie są występy artystyczne, prelekcja psychologa oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Będzie to okazja, by poznać ich twórczość, ale także porozmawiać o trudnościach i kryzysach psychicznych oraz o tym, jak wspierać osoby, które ich doświadczają. Organizatorzy chcą zwiększać społeczną świadomość i kształtować postawy oparte na zrozumieniu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie na co dzień wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Pomaga uczestnikom rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu, budować samodzielność i uczestniczyć w życiu społecznym. Piątkowe obchody pozwolą mieszkańcom bliżej poznać zarówno tę działalność, jak i samych uczestników placówki.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na niektórych ulicach Chełma panują jeszcze popołudniowe korki, a tyczy się to m.in. dojazdów do Rądzwin, Jana Pawła II i Dmowskiego, jak też ulic Lwowskiej i Lubelskiej. Jeżeli natomiast planujecie podróż poza miasto przed godziną 19, to zalecamy większą czujność, bo niestety początek jesieni to czas, kiedy nie wszyscy pamiętają o tym, jak ważne są odblaski. Policja apeluje o noszenie kamizelek, ponieważ to właśnie one dają największe bezpieczeństwo ze względu na powierzchnię odbijanego z reflektorów światła. Jeżeli z kolei w drogę będziecie wyruszać jutro około 7, to miejcie na podorędziu okulary przeciwsłoneczne. Wschodzące słońce znacznie pogarsza widoczność przy bezchmurnym niebie, a wtedy o stłuczkę nie trudno, kiedy nie zauważymy chociażby hamującego przed nami pojazdu.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI. To twój

0: Za chwilę o 16:00, przed nami ostatnia finałowa godzina poniedziałkowego spotkania. Po 16:00 Janek Zieliński, Witamina FM. Podsumujemy też wiadomości sportowe i zrobimy luźne poniedziałkowe pożegnanie. Bądźcie więc z nami.
1: Bonton Radio i wszyscy.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
9: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmski.dompogrzebowy.pl

0: zarzut dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec, w ramach sezonu dyniowego, zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. z prowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
1: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
0: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
2: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
0: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły 2 osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
3: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 w Łódzkiem i na Mazowszu, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce. Pod wieczór, w nocy i jutro rano na południu kraju mgły.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
9: 5 po 16, ostatnia prosta poniedziałkowego rytmu dnia. Jarek Hołota przy mikrofonie. Poniedziałkowy maraton dopada do mety, a my mamy przed sobą jeszcze kilka minut ze świetną muzyką. Zapraszam już teraz. Przed nami Antor Gazebo i Wiktor Waligura.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos AI.
6: To twój

0: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Calvin Harris i Disciples w rytmie dnia w Radiu Bonton. Jeśli stoicie właśnie w korku na Armii Krajowej albo po raz kolejny krążycie w poszukiwaniu wolnego miejsca pod blokiem, mamy ważny komunikat. Daliście go radę. Najtrudniejszy dzień tygodnia oficjalnie przechodzi do historii. Zwińcie te biurowe papiery, wyłączcie powiadomienia w telefonach i dajcie sobie pełne prawo do zasłużonego odpoczynku. Dzisiejszy wieczór jest tylko wasz. A na 104,9 FM odpalamy kawałek, który ostatecznie zdejmuje resztki poniedziałkowego stresu. Armin van Buuren przed nami.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup, bileci PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
0: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Historyczny medal dla Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie. Na najniższym stopniu podium w kategorii 70 kg stanęła Maja Pietruszka, która brała udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim, sięgając po pierwszy krążek dla klubu rangi rodzimego czempionatu w tej grupie wiekowej. Mówi trener Wojciech Zaprawa.
4: Stoczyła 3 pojedynki. Pierwszy pojedynek wygrała jednogłośnie na punkty, kontrolując każdą z rund. Drugi pojedynek również był pełen emocji. Wygrała w pierwszej rundzie już przed czasem, po dwóch liczeniach, po bardzo mocnych ciosach, w półdystansie. Trzeci pojedynek niestety był dla Mai wyzwaniem z rzędu tego właśnie doświadczenia, bo rywalka była utytułowana, była uczestniczką Mistrzostw Europy, mistrzynią Polski, członkinią kadry narodowej od wielu lat. No Maja dopiero startuje od ponad roku, to była jej 8. walka w życiu. Mimo tego no wielki sukces, brązowy medal Mistrzostw Polski, jest to naprawdę powód do radości, dla mnie powód do dumy. Maja ma ogromny potencjał, co potwierdziła tym wynikiem.
3: Chełmski Bastion miał w Ostrowcu Świętokrzyskim jeszcze dwóch reprezentantów. Kornel Czajkowski w eliminacjach przegrał z zawodnikiem z Dolnego Śląska. Inny pięściarz z tego samego regionu kraju okazał się mocniejszy od Seweryna Szachuna. Siatkarze HKS-u Chełm rozpoczęli przedostatni tydzień przygotowań do zmagań w Tauron Lidze. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego poprzedził go kolejnym meczem kontrolnym, podczas którego uległ u siebie Bogdance Luk Lublin 2-3.
5: Bardzo wymagający sparring partner. Cóż mogę powiedzieć, mnie najbardziej cieszy na pewno to, że mogłem w tym meczu skorzystać niemal ze wszystkich swoich zawodników. Wracamy do zdrowia. Poza Mariuszem Marcyniakiem, który jeszcze zmaga się z kontuzją, tak naprawdę wszyscy wywracają do dobrej dyspozycji, do dobrego zdrowia i to chyba była najcenniejsza jakby rzecz w tym meczu. Dużo dobrego działo się na boisku, pewne elementy oczywiście wymagają jeszcze dopracowania.
3: Mówił trener chełmskiego HKS-u. W piątek i w sobotę biało-zieloni rozegrają dwa ostatnie sparingi przed nowym sezonem ligowym. Oba we własnej hali z Parnu Work z Pali Klubi, czyli jednym z czołowych estońskich klubów siatkarskich grającym w tamtejszej ekstraklasie. Remis wystarczył, aby czwartoligowy Bukhanna poprawił swoją lokatę w tabeli. W sobotę drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa awansowała na 12 miejsce po domowym podziale punktów z rezerwami Górnika Łęczna. Mecz zakończył się wynikiem 2-2, a bramki dla gospodarzy zdobyli Jakub Doniłosio i Dawid Borcon. Następne spotkanie Bukhanna rozegra na wyjeździe w sobotę i zmierzy się z MKS-em Ryki. Kolejny punkt na koncie liderującej swojej grupie w trzeciej lidze Chełmiance Chełm. Biało-zieloni mierzyli się na wyjeździe z Hetmanem Zamość i zremisowali 2-2 po bramkach Krystiana Okoniewskiego i Jakuba Kuzdry.
6: Na pewno mecz, który dla kibica był no, świetnym widowiskiem, bo bardzo dużo sytuacji pod jedną i pod drugą bramką, duża intensywność, dużo jakości, także na pewno tak z pozycji kibica to klasa. Pewnie dla obu drużyn niedosyt, bo myślę, że i pan trener, i my tutaj mamy niedosyt, bo były sytuacje, żeby ten mecz przechylić na swoją stronę. Jeśli mamy 2-1 i mamy dobry moment, to żal, że w tak prosty sposób straciliśmy bramkę, no ale tak to w tej piłce jest, że czasem takie sytuacje się zdarzają, także myślę, że chyba nikt się tutaj nie nudził i mamy dwóch rannych na koniec.
3: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Następny mecz, tym razem na własnej murawie, lider rozegra u siebie 10 października i podejmie Star Starachowice. Zmiana na stanowisku lidera chełmskiej klasy okręgowej. Dotychczas przewodząca stawce Ekoróżanka spadła na drugie miejsce po wyjazdowym remisie 2-2 z Frasati Fajsłowice. Spotkanie podsumowuje trener pierwszego z tych zespołów, Kamil Karwatiuk.
7: Ciężko powiedzieć coś po takim meczu, bo tu powinno być minimum 4 bramki wyżej, nawet jak straciliśmy te dwie, no ale powinniśmy 5-2, 6-2 wygrać i dopisać 3 punkty, a tego nie robimy. No tu jest problem. Mamy jakiś tam problem od tych dwóch meczów, zwłaszcza w linii obrony, bo nawet jak dobra, nie wychodzi nam ataku, nie strzelamy wszystkiego, no ale musimy zagrać na zero, bo przynajmniej jedną bramkę stracić. Nie możemy po 2-3 bramki tracić, więc tutaj na pewno musimy coś szybko zmienić.
3: Po 8 kolejkach chełmskiej klasie okręgowej lideruje Ogniwo Wierzbica, które we Włodawie 4-0 pokonało miejscową włodawiankę. Pozostajemy przy piłce nożnej. Przed weekendem zostały wylosowane pary zespołów, które zmierzą się ze sobą w półfinale Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. 21 października Ekoróżanka podejmie włodawiankę, zaś czwartoligowy Bóg Hanna powalczy o awans z trzecioligową chełmianką.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w Radiu Bon Ton.
2: Kolejny tydzień w Witaminie FM. Zaczynamy od istotnej informacji w temacie wirusa HPV, gdyż kolejna grupa zyskała refundację preparatów przeciw HPV. Janek Zieliński, zapraszam. Wirus brodawczaka ludzkiego, w skrócie HPV, jest zakażeniem przenoszonym w trakcie stosunku seksualnego. Rzecz dość powszechna. Złapie go nawet 90% populacji z tych, co uprawiają seks. Takie zakażenie utrzymuje się od roku do dwóch albo dłużej i mogą się pojawić brodawki wokół miejsc, nazwijmy to, naznaczonych seksualnie, bo generalnie jest ich kilka. Niestety, im dłużej to się utrzymuje, tym większe jest ryzyko wytworzenia się nowotworu. Zresztą HPV najczęściej powoduje raka szyjki macicy i to jest niestety te kilka procent, które poczuje poważne reperkusje wirusa HPV, który zazwyczaj jest nieinwazyjny. W sensie on przyjdzie i minie. A ten wirus powoduje rocznie 60 tysięcy nowych przypadków raka w całej Unii Europejskiej. Skutecznym środkiem przeciwdziałającym jest szczepionka. Teraz weszła istotna zmiana. Od początku października do końca maja przyszłego roku jest okienko refundacyjne. Za darmo mogą się zaszczepić osoby między 18 a 26 rokiem życia. Tym samym ten przedział się chwilowo wydłużył, bo dotychczas za darmo można było się szczepić między 9 a 18 rokiem życia, tak jak zresztą zalecają lekarze. Mówimy tutaj oczywiście o szczepieniu w trzech dawkach. Preparaty są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, a od niedawna Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje darmowe testy na HPV dla kobiet między 25 a 64 rokiem życia, które można wykonać raz na 5 lat, a warto to zrobić, bo rocznie 1800 kobiet w Polsce umiera z powodu raka szyjki macicy. Dla pozostałych osób, które chcą przeprowadzić taki test, przypominam, że od tego roku ta usługa jest podpięta pod centralną rejestrację, więc kolejka jest już wirtualna. Zresztą jest kilka placówek w Chełmie i w pozostałych miejscach regionu, gdzie taki test można wykonać, a szczegóły, mapkę znajdziecie na pacjent.gov.pl/e-rejestracja. Także mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. No i poza tym dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512-835-211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
8: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
9: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
10: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Reklama.
1: Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia. Jo. W rytmie dnia.
12: I found my feet again and now I need to teach them how to

Zbliża się 16 i tak oto z czystym sumieniem możemy zamknąć poniedziałek 5 października i odtrąbić sukces. Zrobiliście swoje, przetrwaliście początek tygodnia, teraz czas na zasłużony relaks. Wielkie dzięki za te wspólne godziny, za waszą obecność i świetną energię. Odpoczywajcie, zjedzcie coś pysznego i spędźcie ten październikowy wieczór po swojemu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Jutro benzyny nieco droższe niż dziś, potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestie hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji. Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
1: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
0: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88.
1: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
0: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
0: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoktor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
3: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
0: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Policja szuka 15-latki, która 2 października wyjechała z Okuninki do Włodawy i nie nawiązała kontaktu. Ma około 149 cm wzrostu i długie blond włosy. Informacje o jej pobycie można przekazywać pod numerem alarmowym 112. Ponad 200 osób szukało wczoraj wieczorem 77-latka, który zgubił się w lesie koło Stańkowa. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy i leśnicy wspierani przez policyjną grupę dronową. Seniora odnaleziono późnym wieczorem. Po badaniu przez ratowników wrócił do domu. Składki ZUS można już opłacać przez telefon w aplikacji mZUS dla płatnika. Płatności są dostępne dla klientów 10 banków i grup instytucji finansowych. W przyszłości składki będzie można regulować także blikiem. O szczegółach opowiemy w wiadomościach. Do usłyszenia o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Wieczorem na południu kraju mgły, które zostaną z nami do rana, ale na razie do końca dnia słonecznie i ciepło, maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 21 w Małopolsce.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
4: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Zaczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Wraz z nim zaglądamy do muzycznego kalendarza 5 października, a zaczynamy w roku 1947. 5 października urodził się Brian Johnson, charyzmatyczny brytyjski wokalista i od 1980 roku lider rockowej legendy AC/DC, z którą nagrał jeden z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów, Back in Black. Przenieśmy się do roku 1951. 5 października urodził się Bob Geldof, irlandzki wokalista, kompozytor i lider nowofalowej grupy The Boomtown Rats, znany również jako pomysłodawca i organizator historycznych koncertów charytatywnych Live Aid. W kalendarzu zapisujemy rok 1962. Dokładnie 64 lata temu ukazał się Love Me Do, debiutancki singiel brytyjskiej czwórki z Liverpoolu, czyli zespołu The Beatles, który oficjalnie rozpoczął światową eksplozję Beatlemanii. Zaglądamy do roku 1970. 5 października na świat przyszedł Mark Linkous, utalentowany amerykański wokalista, kompozytor i lider indie rockowej formacji Sparkly Horse, cenionej za niezwykle klimatyczne i melancholijne brzmienie lat 90. Do kalendarza dodajemy rok 1981. Dokładnie 45 lat temu brytyjski synth-popowy zespół Depeche Mode wydał swój kultowy debiutancki album Speak and Spill, na którym znalazł się ich pierwszy wielki przebój Just Can't Get Enough. Wspominamy również rok 1991, dokładnie 35 lat temu amerykańska grupa Alice in Chains zaprezentowała singiel Man in the Box, który stał się jednym z flagowych utworów nadchodzącej fali muzyki grunge i przełomu lat 90. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która na początku października tamtego roku zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Kanadyjska wokalistka Alanis Morissette wydała wtedy na singlu swój absolutnie przełomowy pop-rockowy hymn Hand in My Pocket, pochodzący z jej legendarnego albumu Jagged Little Pill. Kapitalny luz, charakterystyczne harmonijkowe wstawki i genialny, niezwykle chwytliwy refren uczyniły z tej kompozycji jeden z najbardziej rozpoznawalnych klasyków dekady. To świetna, pełna charakteru i dobrej energii propozycja na rozpoczęcie tygodnia w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum z potężną dawką świetnego pop-rocka. Przed nami Alanis Morissette.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Reklama.
3: Jest 17.30, wiadomości lokalne Radia Bon Ton, Eliza Kudalska-Nowosad. Włodawscy policjanci prowadzą poszukiwania 15-letniej Poliny Kochmar, która rano 2 października wyszła z mieszkania w Okunince i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu. Służby proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa nastolatka. Według ustaleń funkcjonariuszy około godziny 6.30 wyjechała z Okuninki do Włodawy. Stamtąd miała prawdopodobnie udać się komunikacją publiczną w nieznanym kierunku. Policja wskazuje, że mogła m.in. pojechać do Krakowa. Dziewczyna ma około 149 cm wzrostu i waży około 50 kg. Ma długie, proste, blond włosy sięgające do pasa. W chwili zaginięcia była ubrana w krótką czarną kurtkę, szare spodnie sportowe oraz sportowe beżowe buty. Jej zdjęcia udostępnia policja. Jest również w komunikacie na stronie supertydzień.pl. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 15-latki, o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką policji. Informacje można przekazywać również pod numer alarmowy 112, a także bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji we Włodawie pod numerem 47 813 22 10. W niedzielny wieczór wszystkie służby ratunkowe z Chełma zostały postawione na nogi, bo 77-letni mężczyzna zgubił się w lesie. Sygnał o zaginięciu wpłynął do służb po godzinie 18. Wynikało z niego, że starszy pan wybrał się do lasu w okolicach Stańkowa i stracił orientację w terenie. Ponieważ nie było z nim żadnego kontaktu, a do domu nie wracał, zaniepokojona rodzina niezwłocznie zawiadomiła mundurowych, prosząc o pilną pomoc w znalezieniu mężczyzny. Ze względu na porę dnia, spadek temperatury i szybko zapadający zmrok, do działań natychmiast zadysponowano duże wsparcie. W akcję zaangażowało się łącznie ponad 200 osób. W teren wyruszyło w sumie ponad 170 policjantów, ponad 30 strażaków, a także pracownicy nadleśnictwa. W zalesionym obszarze nieocenionym wsparciem okazała się jednak nowoczesna technologia. Do poszukiwań włączono policyjną grupę dronową i około godziny 22 udało się namierzyć zaginionego. Po odnalezieniu 77-latek został zbadany na miejscu przez załogę karetki pogotowia. Na szczęście okazało się, że leśna wędrówka nie skończyła się dla niego żadnymi poważnymi obrażeniami. Senior mógł bezpiecznie wrócić do domu.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Telefon w ręku wystarczy teraz, żeby opłacić składki ZUS. W aplikacji mZUS dla płatnika pojawiła się nowa funkcja, czyli płatności mobilne. Przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać sami albo przez upoważnionych pełnomocników. Mogą to być na przykład księgowi. Jak informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim, usługa obsługuje już konta w 10 bankach i grupach instytucji finansowych i ta lista ma się rozszerzać. W przyszłości składki będzie można opłacać również blikiem. Jak to działa? Kreator płatności pozwala przelać kwotą ustaloną do zapłaty, doliczyć odsetki albo wpisać inną sumę. Można też uwzględnić wpłaty i deklaracje, które są jeszcze w drodze do ZUS. Zaktualizowane saldo pojawi się w aplikacji w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Czas zależy m.in. od tego, kiedy bank przekaże pieniądze na rachunek zakładu. Za tę wygodę trzeba jednak zapłacić. Koszt jednego przelewu wynosi 55 groszy, a płatności obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa.
4: W listopadzie płatności mobilne uruchomimy także w portalu eZUS, a nasza aplikacja, czyli mZUS dla płatnika, daje jeszcze więcej możliwości. Przedsiębiorca może w niej sprawdzić swoje bieżące saldo składek, widzi też zwolnienia lekarskie swoich pracowników, może przesłać najpopularniejsze wnioski do ZUS, czyli na przykład wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, może zgłosić umowę o dzieło, może też samodzielnie wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.
3: Dodaje rzeczniczka lubelskiego oddziału zakładu.
0: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Są takie zapachy, których właściwie nie trzeba nazywać. Mokre liście, wilgotna ziemia, las po deszczu, chłodne powietrze o poranku. Czujemy je od razu, wiemy, jest jesień. Tylko że jesień sama w sobie nie ma żadnego zapachu. To, co nazywamy jesiennym zapachem, jest w rzeczywistości mieszanką wielu substancji chemicznych i zaczyna się od ziemi. Jednym z najważniejszych bohaterów tego zapachu jest geosmina. To związek chemiczny produkowany m.in. przez mikroorganizmy żyjące w glebie. Ma charakterystyczny ziemisty, lekko wilgotny zapach. Nasz nos jest na niego wyjątkowo czuły. Naprawdę wystarczy bardzo mała ilość, żeby go wyczuć. I właśnie dlatego po deszczu ziemia potrafi pachnieć tak intensywnie. Ale jest tu jeszcze ciekawsza rzecz. Kiedy kropla deszczu uderza w suchą, porowatą powierzchnię, nie zachowuje się po prostu jak mała kulka wody. W miejscu uderzenia mogą powstawać mikroskopijne pęcherzyki, które następnie pękają i wyrzucają do powietrza maleńkie krople oraz cząsteczki znajdujące się na powierzchni gleby. Czyli deszcz potrafi dosłownie wyrzucić zapach ziemi w powietrze. I dlatego po pierwszym deszczu, po dłuższej, suchej pogodzie zapach potrafi być tak mocny. Ten charakterystyczny zapach deszczu ma nawet swoją nazwę – petrichor. Ale jesienią dochodzi do tego kolejna warstwa – liście. Kiedy drzewa kończą sezon wegetacyjny, liście przestają być aktywnymi fabrykami fotosyntezy. Chlorofil jest rozkładany, zmienia się skład chemiczny liści, a później zaczyna się ich rozkład. I tutaj do pracy wkraczają mikroorganizmy. Bakterie i grzyby rozkładają materię organiczną, uwalniając kolejne związki chemiczne. Dlatego zapach świeżo opadłych liści jest inny niż zapach suchego letniego lasu. To nie jest jedna substancja, to cała chemiczna mieszanka. Do tego dochodzą związki lotne produkowane przez same rośliny. Jesienią zmienia się ich ilość i skład, a wilgotność powietrza wpływa na to, jak zapachy rozchodzą się wokół nas. I właśnie dlatego ten sam park może pachnieć zupełnie inaczej w lipcu i w październiku. Jest jeszcze jeden element całej układanki – wilgoć. Jesienne powietrze często jest bardziej wilgotne, szczególnie rano, a wilgotność zmienia sposób, w jaki odbieramy zapachy. Cząsteczki zapachowe mogą dłużej pozostawać w przyziemnej warstwie powietrza, zamiast szybko się rozpraszać. Dlatego po deszczu albo podczas wilgotnego, chłodnego poranka zapach lasu, ziemi i liści może wydawać się zdecydowanie intensywniejszy. I teraz najlepsze. Ten zapach nie jest tylko zapachem jesieni. To informacje o tym, co właśnie dzieje się w ekosystemie. Mikroorganizmy pracują, liście się rozkładają, rośliny zmieniają swoją chemię, w glebie trwa intensywny obieg materii, a my odbieramy całą tę skomplikowaną biologię jednym prostym komunikatem. Ale pachnie jesienią. Następnym razem, kiedy będziecie szli przez park w Chełmie, Kmowu, Dolinę czy po prostu ulicą po jesiennym deszczu, warto się na chwilę zatrzymać, bo ten zapach to nie dekoracja, to chemia, mikrobiologia i pogoda działająca jednocześnie i chyba właśnie dlatego jesień pachnie tak charakterystycznie. Nie ma jednego jesiennego zapachu, jest cały jesienny koktajl chemiczny i będę przypominać wam o tym co jakiś czas, żeby właśnie zamknąć oczy, otworzyć uszy, nos i chłonąć. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
5: Autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
6: Słuchacie

0: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie to plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kądziołka.
1: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
1: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
0: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzeń.
3: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
0: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
4: Agresja jest coraz większa,
0: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
0: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannę i obserwację medyczną, skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
5: Przemysł Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
7: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
6: Ale nie był to raz i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
8: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju.
6: A ten spokój może się dziś skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Katarzyna Niewiadoma Fininie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Ostatniego dnia mistrzostw, w środę, w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet, Polskę będzie z kolei reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. W sobotę Niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Polkę z walki o medal wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą.
0: Jutro niewielkie zachmurzenie, trochę więcej chmur na północy kraju i tam możliwe po południu słabe opady deszczu, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Rano na południu Polski zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
9: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzień dobry, Monika Łupkowska, a dzisiaj naszym gościem w studiu Radia Bonton jest...
3: Urszula Bydlińska, poetka i malarka.
2: 9 października w Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie można się z Panią spotkać i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z promocji książki poetyckiej Gawędy Zachorodyńskie, no i wernisażu akwareli. Czy może nam Pani więcej na ten temat tych dwóch w sumie bardzo dużych dziedzin artystycznych opowiedzieć?
3: Witam serdecznie. Jeśli chodzi o wystawę, rzeczywiście odbędzie się 9 października takie spotkanie rozbudowane bardzo i jednym z członów będzie właśnie wystawa akwareli. To jest jakby nowa technika u mnie, którą się bawię tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, bo jestem jakby, nie wiem, bardziej zajmuję się malarstwem olejnym, a tym razem będzie to wystawa Kropelce wody, prac wykonanych w technice akwareli. I będą to pejzaże, przyroda w postaci ptaków, jakichś tam roślin i kwiatów. No i zobaczymy, jak zostaną odebrane te prace w technice akwarelowej. Ja się dobrze bawię, tworząc akwarele.
2: One chyba też dużo takiej ulotności w sumie w sobie mają, te farby, bo też do końca nie wiadomo, czy wszystko się w pełni uda, czy ta farba się jakoś nie rozleje, więc czy takim elementem też dodatnim nie jest, że dla Pani samej jest pewnym rodzajem zaskoczenie, co tam tym płótnie na tej kartce się pojawi.
3: Tak, dokładnie. Właśnie nie wiadomo, jak się ta kropelka wody rozleje. I z jednej strony jest to troszeczkę takie, dla osoby, która zawsze malowała olejami, jest to takie stresujący moment, bo mam jakiś pomysł w głowie, a tutaj nagle plama robi zupełnie co chce. Ale z drugiej właśnie jest to takie ciekawe, że raz, że nie wiem do końca, jak popłynie ta plama, a dwa, że żadna akwarela się nie powtórzy. Jest to praca niepowtarzalna, może być podobna, ale żadna akwarela nie będzie identyczna z drugą akwarelą, więc to jest niesamowite w tej technice.
2: Czy głównie inspirowała się Pani Majdanem Zachorodyńskim, czyli miejscem swojego pochodzenia, czy coś innego jednak tutaj było?
3: To znaczy tak, wiele prac jest inspirowanych przyrodą, prawda? Mamy dużo zieleni, mamy dużo wody, bogactwo zwierząt, ptaków w tych okolicznościach niesamowitej przyrody, więc inaczej się nie dało, jak inspirować się tym, co jest wokoło. Też jakieś tam inspiracje z innych miejsc, z innych dostrzeżonych, zauważonych, pięknych miejsc, niezwykłych, też się tam znalazły. Także, ale głównie jest to rzeczywiście przyroda, która mnie otacza.
2: Właśnie ten Majdan Zachorodyński w Pani twórczości gdzieś bardzo mocno się zakorzenił, można tak powiedzieć. I tutaj właśnie płynnie mogłybyśmy przejść do książki poetyckiej Gawędy Zachorodyńskie i tych inspiracjach właśnie, które Pani towarzyszyły.
3: Tak, tak. No, jak już Pani wspomniała, prawda, jest to miejsce mojego urodzenia, wychowania, czyli siłą rzeczy jest to miejsce niebliskie. I te inspiracje w zasadzie to się wzięły, jeśli chodzi o gawędę, to troszeczkę zainspirował mnie Marek Miszczuk, który pojawi się z koncertem, gdzie wykona część gawęd, do których opracował muzykę i aranżację. Marek Miszczuk, który mnie zainspirował do stworzenia opisów tych zdarzeń, tych historii z miejsca mojego urodzenia, z okolicznych miejsc. Jest to jakby taki ukłon w stronę mojej gminy Siedliszcze, bo te gawędy są i o Siedliszczu, i o Mogilnicy, i o okolicznych tych miejscowościach, więc, ale większość jest rzeczywiście związana z Majdanem. I właśnie jak wspomniałam, dzięki inspiracji Marka zaczęła powstawać jedna, druga gawęda. Myślałam, że będzie ich raptem 10, bo nie wyobrażam sobie, że znam tyle historii od rodziców, dziadków, przyjaciół, znajomych, a okazało się, że urodziło się znacznie więcej, bo aż 27 i jeszcze kolejne są gdzieś tam w głowie, jakby w poczekalni. Być może na następny tomik, kto wie.
2: No właśnie, bo tak pojawiają się podobno tajemnicze miejsca, duchy, zmory, ukryte skarby, także tych inspiracji naprawdę nie brakowało.
3: Tak. Tak, bo prawda, każde miejsce, jak mu się bliżej przyjrzeć, to tak samo jak każdy człowiek, jak bliżej się przyjrzeć, to ma tajemnice, ma różne historie, ma ciemne, jasne strony i te nasze miejscowości, te nasze rodziny, te nasze, to otoczenie, w którym żyjemy, ma właśnie takie na przestrzeni wieków i tajemnice, i straszne, i śmieszne, i pouczające Więc okazuje się, że to faktycznie jest kopalnia inspiracji i coś, co poczułam, że warto ocalić od zapomnienia, prawda? Tu się odbudziła moja dusza historyka i połączyłam tę fascynację historią, fascynację swoim miejscem urodzenia. Połączyłam też rysunek, bo gawędy są ilustrowane nie tylko przeze mnie, moje rysunki się tam też znalazły, ale też zechcieli swoje prace dołożyć do tego wydawnictwa moi przyjaciele, moi znajomi.
2: Czy wśród tych gawęd, tak ogólnie powiem, jest jakaś jedna, która panią może zaskoczyła albo jest ulubioną?
3: Ja generalnie je lubię, wszystkie, tylko niektóre są bardziej lekkie, prawda? Są lekkie, są takie zabawne, a kilka jest bardziej ciężkich, bo tak jak życie, nie tylko ma kolorowe strony, ale też takie czarne i mroczne. I tutaj się kilka takich znalazło. Był to trudny temat, trudny do opracowania, prawda? Bo też wspomnę, że imiona i niektóre sytuacje były zmieniane w gawędach, żeby jakby bezpośrednio doprowadziły do bohaterów tych historii, ponieważ o ile te osoby już w większości nie żyją, to czy krewni, czy znajomi, czy jakieś osoby, które były obeznane w tej sytuacji, które znały tę historię, jeszcze są wśród nas i też nie chciałabym, żeby jakby poczuły się dotknięte czy urażone, więc nazwiska czy imiona były zmieniane, aczkolwiek rys wydarzeń pozostał. I czasem są to bolesne rzeczy, prawda? Przykre rzeczy. Jest cierpienie, jest tragedia, ale jest też sporo takich wesołych, radosnych, zabawnych i myślę, że to się równoważy.
2: No to chyba właśnie jak życie, że gdzieś się przeplatają te ciemne strony i jasne strony ze sobą, więc każdy po prostu będzie mógł się utożsamić z którąś z nich albo może i ze wszystkimi. Także taka bardzo uniwersalna też się wydaje ta książka poetycka. Oprócz właśnie imię malarstwa i wieczorku takiego poetyckiego, literackiego, gdzie to słowo jest najważniejsze, będzie też koncert wspomnianego właśnie Marka Miszczuka, który właśnie zaśpiewa piosenki do tekstów z gawęd zachorodyńskich. Czy to będzie na sam koniec? Takie podsumowanie, taka kropka nad i?
3: Zobaczymy. Właśnie każde spotkanie jest indywidualne, prawda? Każde spotkanie jest takie, że się tworzy i być może, że będą to przeplatane. Czytanie tekstów z muzyką. Zobaczymy. Ostatnio na spotkaniu w Krasnym Stawie właśnie wybraliśmy taką formułę i była bardzo, bardzo taka przyjemna, bardzo lekka i bardzo, myślę, że miła dla ucha, dla odbiorcy. Ale zobaczymy, jak to się będzie działo, bo tak jak mówię, każde spotkanie to jest oddzielna historia i te pomysły jakoś tam przychodzą i moment jakoś tam decyduje o tym, jaka będzie forma na tym spotkaniu w tym momencie. Sama jestem ciekawa.
2: A tak jeszcze mi przyszło teraz do głowy, czy podczas tych spotkań, czy ktoś podszedł z widowni i opowiedział swoją historię, która gdzieś tak mogłaby być częścią również może kolejnego właśnie tomu?
3: Spotkanie promujące było na razie jedno, pierwsze właśnie w Krasnym Stawie. Nikt jeszcze nie podszedł i nie opowiedział, chociaż przychodzili ludzie i mówili, że takie i takie zdarzenia były w ich życiu, że pamiętają jakąś zimę i tak dalej. Jeden pan z Siedliszcza przyszedł, bo jest gawęda, zdradzę, który ma tytuł Dziady, jest to o dziadach proszalnych i był tam wymieniony Fajtowski, prawda? Był to taki dziad proszalny i pan podszedł i mówił, że jak był dzieckiem, to mama straszyła go Fajtowskim. Także ludzie sobie mówi, tak sobie siedział i przypominał różne rzeczy z dzieciństwa. Więc myślę, że jest możliwość i szansa na to, że te opowieści, jak nie na spotkaniu, to potem może się zdarzy, że ktoś mi opowie bardzo jakąś osobistą historię, którą pamięta, czy z dzieciństwa, czy z opowieści. Kto wie? Na razie wszystko przed nami.
2: No to trzymamy kciuki, bo to chyba właśnie takie najmilsze, jeśli się odbiera od publiczności też taki ciepły odbiór, to po pierwsze swojej twórczości, a po drugie, jeśli też ktoś swoimi wspomnieniami chce się podzielić, to wydaje mi się, że to też jest taki bardzo ciepły aspekt zazwyczaj takich spotkań.
3: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne i to daje to poczucie, że to, co robimy, ma sens, że jest potrzeba tego, co robimy. To echo odpowiada.
2: Zapraszamy więc 9 października o godzinie 17 do Chełmskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Urszulą Bydlińską.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Hit odkurzony.
3: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Są takie utwory, które mają w sobie zapisane jakąś niewytłumaczalną tęsknotę i spokój. Dziś cofamy się do roku 2001. Właśnie wtedy radiostację w całej Europie opanował zespół, który udowodnił, że wielka pop-rockowa muzyka nie musi pochodzić z Londynu czy Los Angeles. Czasami wystarczy małe miasto na Łotwie o nazwie Jełgawa. Przed nami grupa Brainstorm i ich nieśmiertelne Maybe. Zanim jednak Maybe stało się hymnem tamtych lat, zespół Brainstorm, na Łotwie znany jako Prata Vetra, dokonał czegoś niemożliwego. W 2000 roku wystąpili na Eurowizji z numerem My Star i zajęli trzecie miejsce, kradnąc serca widzów swoją skromnością i niesamowitą energią wokalisty Rena Rasa Kaupersa. To właśnie ten sukces otworzył im drzwi do najlepszych studiów nagraniowych. Maybe powstało pod czujnym okiem brytyjskiego producenta Tony'ego Mansfielda. To on pomógł im oszlifować ten diament, nadając mu brzmienie, które do dziś kojarzy się z deszczowym, ale przytulnym popołudniem. Co sprawia, że ten numer tak dobrze się starzeje? To ta charakterystyczna, pulsująca linia basu i delikatne, niemal oniryczne wejścia klawiszy. Renars śpiewa tu o niepewności, o tym słynnym morze, które towarzyszy każdemu z nas w relacjach z ludźmi. To utwór o nadziei, ale podanej bez zbędnego patosu. Czysta, szczera emocja. Jeśli pamiętacie teledysk do tego utworu, to na pewno macie przed oczami czarno-białe kadry, Pragę i ten specyficzny filmowy klimat. Brainstorm zawsze stawiali na estetykę. Nie chcieli być kolejnym plastikowym boys bandem. Chcieli być kumplami z sąsiedztwa, którzy grają na gitarach w garażu, a potem przypadkiem podbijają Europę. I to im się udało. Maybe było numerem jeden w kilkunastu krajach, w tym oczywiście w Polsce, gdzie zespół zawsze był traktowany z ogromną sympatią. Zostawcie na chwilę bieżące sprawy. Pozwólcie, żeby te pierwsze dźwięki gitary i charakterystyczny głos Renarsa przeniosły was do czasu, gdy wszystko wydawało się nieco prostsze. Klasyka łotewskiego rocka, emocje w najczystszej postaci. W Radiu Bonton odkurzamy Brainstorm i Maybe.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Bon ton.

0: Odeon Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
2: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
1: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
0: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martyna Skatelinas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
3: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
4: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
3: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
0: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
5: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
0: Kampania Dzieciństwo bez Przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Anną Wekic trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach teraz Michał Maszkiewicz.
8: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki, czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej, prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekic prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła, tiebreak przegrała do zera, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła, moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny różlowy cykl Grand Prix, poinformowali organizatorzy Mistrzostw Świata. Oznacza to jego powrót do tej rywalizacji po 3 latach. Janowski był pełnoprawnym uczestnikiem uczestnikiem indywidualnych Mistrzostw Świata w latach 2015-2023. W tym okresie 4 razy w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce, a w 2022 roku sięgnął po brązowy medal. Przyznanie mu dzikiej karty oznacza, że w cyklu Grand Prix będzie się ścigać 4 Polaków. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrz globu Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
0: Jutro bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur na północy i tam po południu będzie padać deszcz, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. A rano możliwe mgły, szczególnie na południu Polski. Ciepło do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
6: Bon Ton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
9: Wszystko gra. 104,9 FM.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam na kolejne lokalne informacje. Jest 19.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełmianie wkrótce wybiorą nowe rady osiedli. Wybory na kolejną kadencję odbędą się w dniach od 12 do 23 października. Głosowanie będzie organizowane osobno dla każdego osiedla. Mieszkańcy wybiorą przewodniczącego rady osiedla oraz jej członków.
2: Rada osiedla to ważna forma lokalnego samorządu. Jej członkowie reprezentują mieszkańców i angażują się w sprawy dotyczące najbliższego otoczenia, między innymi infrastruktury, bezpieczeństwa, zieleni czy jakości życia na osiedlu. Warto więc nie tylko wziąć udział w głosowaniu, ale również rozważyć kandydowanie. To możliwość bezpośredniego zaangażowania się w sprawy swojej okolicy i reprezentowania potrzeb mieszkańców.
1: Mówi Kacper Jasek z chełmskiego magistratu. Żeby wziąć udział w wyborach, trzeba być stałym mieszkańcem danego osiedla i posiadać czynne prawo wyborcze. Uczestnictwo należy potwierdzić własnoręcznym podpisem, okazując dokument ze zdjęciem. Pierwsze zebranie odbędzie się 12 października dla mieszkańców osiedla. Dla Dyrekcja Górna zaplanowano je w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Granicznej, a cykl wyborczy zakończy 23 października zebranie mieszkańców osiedla Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 8. Jak już dziś informowaliśmy, Gabriel Adamiec pozostaje burmistrzem Rajowca Fabrycznego. Wczorajsze referendum w sprawie jego odwołania przed końcem kadencji jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszły 732 osoby, czyli niespełna 22% uprawnionych. Aby referendum było ważne, musiały zagłosować co najmniej 1152 osoby. Do wymaganego progu zabrakło więc 420 uczestników. Wśród tych, którzy oddali ważny głos, zdecydowana większość opowiedziała się za odwołaniem burmistrza. Odpowiedź tak zaznaczyły 682 osoby, a nie 33. 17 głosów było nieważnych. Jednak bez wymaganej frekwencji przewaga zwolenników odwołania nie wystarczyła do zakończenia kadencji Gabriela Adamca. A przypomnijmy, że procedurę referendalną rozpoczęła latem grupa mieszkańców, której pełnomocnikiem był Paweł Sagan. Pod wnioskiem zebrano 617 podpisów. Inicjatorzy zarzucali burmistrzowi m.in. zbyt wolne tempo rozwoju miasta, także kontrowersyjną politykę kadrową, niespełnione obietnice wyborcze i pogłębianie podziałów społecznych. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Chełmie skarżą się na nieprzewidywalne terminy wypłat świadczeń pielęgnacyjnych. Jak twierdzą, osoby pobierające świadczenie na nowych zasadach otrzymują pieniądze znacznie później niż opiekunowie, którzy zachowali prawo do niego na starych zasadach. Według informacji przekazanych redakcji Supertygodnia Chełmskiego problem pojawił się już w sierpniu. Opiekunowie na starych zasadach mieli otrzymać pieniądze około 10 sierpnia, natomiast część rodziców objętych nowymi przepisami czekała na przelew do 24 i podobna sytuacja powtórzyła się we wrześniu. Jeszcze 29 września część rodziców, którzy skontaktowali się z dziennikarzami, nie miała świadczenia na koncie. A dla rodzin różnica kilkunastu dni ma realne znaczenie. Jeden z rodziców tłumaczy, że wynagrodzenie z pracy przeznaczane jest na mieszkanie, żywność i bieżące utrzymanie, natomiast pieniądze ze świadczenia służą m.in. do opłacania rehabilitacji, leków czy wizyt u specjalistów. Z powodu braku pieniędzy w spodziewanym terminie rodzina musiała odwołać zaplanowane wizyty lekarskie. O wyjaśnienie dziennikarze Supertygodnia zwrócili się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Ten podkreśla, że formalnie nie doszło do opóźnienia, ponieważ świadczenia za wrzesień zostały wypłacone do końca miesiąca. Ośrodek wskazuje jednocześnie, że wypłata wymaga zabezpieczenia pieniędzy w jego planie finansowym. W przypadku świadczeń na nowych zasadach konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w tym planie. MOPR nie wskazał jednak, kiedy takich zmian dokonano, ani czy właśnie ta procedura spowodowała różnicę w terminach. Rodzice zgłaszają również, że otrzymywali sprzeczne informacje dotyczące przyczyn późniejszych wypłat oraz dokumentów, które miały oczekiwać na podpis w Urzędzie Miasta. Zamiast zatrzymać się do kontroli drogowej, 22-latek jechał dalej. A gdy stracił panowanie nad elektrycznym motocyklem, potrącił interweniującego funkcjonariusza. Poważnie ranny mundurowy trafił na stół operacyjny, a sprawca po porzuceniu jednośladu ratował się ucieczką. Do tych wydarzeń doszło w miniony czwartek w Krężnicy Jarej pod Lublinem, gdzie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Lubelskiej Komendy podjęli próbę zatrzymania jadącego motocyklisty. Policjanci w krótkim czasie ustalili tożsamość uciekiniera. Wytypowali też potencjalne miejsca, w których mógł się ukrywać. Intensywne działania poszukiwawcze przyniosły skutek już po kilku godzinach w jednej z miejscowości na terenie powiatu chełmskiego. 22-latek został zatrzymany, gdy przebywał w samochodzie BMW, za kierownicą którego siedziała 20-letnia kobieta. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Kobieta po przesłuchaniu w charakterze świadka mogła wrócić do domu. Podczas zatrzymania wyszły na jaw kolejne przewinienia uciekiniera. Policjanci znaleźli przy nim marihuanę. Ustalono też, że kierował elektrycznym motocyklem mimo wydanej przez sąd decyzji o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów, a sam jednoślad nie był ubezpieczony ani zarejestrowany. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, musi też wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych, a za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Puls dnia.

0: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plucher, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
1: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
2: Dronus, erbelonus, sabotaże.
1: Wyliczał litewski minister Martynas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
3: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
1: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
0: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercenia, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorczyk.
4: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
0: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie. Pod nazwą Polskie Forum Designu. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny. I właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
5: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy, czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
0: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś. Wtorek będzie bardzo słoneczny, tylko na północy trochę więcej chmur, a po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. O poranku na południu zwłaszcza mgły. Na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i do 23 na południu Polski.
6: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
7: Bonito.

0: pomyłka w wysyłaniu alertów. Nie tam miały dojść ostrzeżenia. Nie żyje Polak, który spadł w czasie wspinaczki w Alpach. Światłem aktywują odpowiednie neurony w mózgu. Za to przyznano dziś Nobla z medycyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie tylko Lubelszczyzna, ale też Lubuskie pomyłkowo otrzymało wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący zagrożenia z powietrza. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu w przypadku Lubuskiego i pomylenia województwa. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana także do odbiorców w Lubuskiem. Przyznała instytucja w komunikacie w mediach społecznościowych i dodała, że błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić do podjęcia działań ochronnych. Tragedia 42-letniego Polaka w szwajcarskich Alpach tuż przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął wczoraj, gdy schodził ze szczytu Mont Blanc w szwajcarskim kantonie Valais, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Mężczyzna był w górach razem z innym wspinaczem. Z jego relacji wynika, że Polak runął w przepaść. Towarzysz natychmiast wezwał służby ratunkowe, ale po przybyciu na miejsce na pokładzie śmigłowca ratownicy stwierdzili zgon alpinisty. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. Protestujący na jutro zapowiadają kulminację demonstracji. Najnowsze doniesienia z nad Sekwany zbiera Cezary Jaszczyk.
1: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo.
0: Od początku protestów we Francji zatrzymano już ponad 5 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to osoby niepełnoletnie, 14 osób. W tym 4 nieletnie zostało tymczasowo aresztowanych. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszenie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
0: Jutro Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. Jutro czeka nas słoneczny dzień na północy kraju. Trochę więcej chmur i po południu tam możliwe przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i na Mazurach. A o poranku mgły, szczególnie na południu Polski. W ciągu dnia będzie ciepło. Na północy do 16 stopni, w centrum do 20, na południu do 23.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Odon Radio. I wszystko gra.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Wóz strażacki potrącił śmiertelnie kobietę na przejściu dla pieszych. Rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Przemyt żółwi i papug udarmiony na Sycylii miał być jednym z najwyższych w ostatnich latach. Agnieszka Trojanowska-Wis. 64-letnia kobieta zginęła po tym, jak potrącił ją w Łodzi na przejściu dla pieszych wóz strażacki. Do wypadku doszło po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej w Łodzi. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. Nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Potrącona zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Czas na kukurydziane żniwa. Kombajny wjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Rolnicy liczą na dobre zbiory, które choć częściowo... Polscy rolnicy liczą na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
0: Ale według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ceny

0: benzyny rosną nie przez Ormus, lecz Ukrainę i demokratów, powiedział dziś prezydent USA Donald Trump. Według amerykańskiego przywódcy za wzrost cen odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach USA rządzonych przez demokratów. Cena benzyny i oleju napędowego używanego intensywnie m.in. przez amerykańskich rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Przed wybuchem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła $3.81 za galon. We wrześniu podskoczyła niemal dwukrotnie, po raz pierwszy przekraczając kwotę $6.50. Na Sycylii udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych. Zwierzęta odnaleziono stłoczone w pudełkach i kartonach w samochodzie. W porcie Pozzallo na Sycylii zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy. Po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6 w swoim ostatnim meczu grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6. O tym, czy do przyszłorocznego turnieju Polska awansuje bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach, zdecydują jutrzejsze rozstrzygnięcia grupy F. Do Euro 2027 w Serbii i Albanii zakwalifikują się zwycięzcy każdej z 9 z grup eliminacji. Najlepsza drużyna z drugich miejsc także otrzyma przepustkę do turnieju głównego, 8 pozostałych o awans powalczy w barażach. I tu szansa dla Polski. Obecnie nasz kraj w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwszy, ale jutro może nas jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzące w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją. Wtorek bardzo słoneczny, chociaż trochę więcej chmur pojawi się na północy kraju i po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach możliwe będą przelotne opady deszczu. O poranku mgły, szczególnie na południu Polski. Na termometrach najcieplej na południu do 23 stopni, w centrum do 20, na północy do 16.
1: Bonton Radio i wszystko gra.